Zgemela i stipiti, bo już ne možu robiti. Zgemela i stipiti, bo już ne možu robiti. Za tych witer za horami, słońce świti nad polami. Dziewczę z piesecne rzeczkami nese borszczyk z kąperiami. Dziewczę z piesecne rzeczkami nese borszczyk z kąperiami.

Przy reformie samosprawy musi być zabezpieczone zachowania istniejących narodnostnych praw. Medże Rusyniu przyszł i upomnoczony Akosz Horoń. Autor listy Petro Medwid. W piątniciu 15 maja 2026 roku w Prieszowi odbyło się 40. zasiedanie okruchłego stołu Rusyni Słowakii. Platforma na swoim zasiedaniu przywitała i upomnoczonego władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne męczyny Akosza Horonia. Okruchły stół Rusyni Słowakii na swoim zasiedaniu obchodził do kilku aktualnych tem. Na jubilejnym zasiedaniu OSRS brał uczest i upomnoczonej władzy Słowackiej Republiki Akosz Horoń, który na początku członom Platformy przychowarł się upomnoczonej tak samo aktywno załuczał się do roboczej części programu piątniciowego zasiedania. Merze przysutnyma był i Jan Kocak, rusyński ambasador, który je odpowiedni za kooperację przy podpory i rozwitku rusyńskiej komunity przeciwskiego samosprawnego kraju. Kocak informował członów OSRS o tym, jakie konkretne kroki PSK zrobił w rusyńskich regionach pro zlepszenia jakości żywota żytelił, ale i o podpory konkretnych kulturnych podii, które organizują się w sełach i miastach, gdzie żyją Rusyny. OSRS zanimał się i problematyką rusyńskiego muzejnictwa, sytuacją u Słowackim Narodnym Muzeju Rusyńskiej Kultury w Prieszowie, przy czym preceda Milan Pilip poinformował członów, że w najbliższych dniach ku tej temi przedstawicieli Platformy stricia się z wedzeniem Słowackiego Narodnego Muzeja. Przedstawicieli rosyjskich instytucji, obczańskich združeń i aktywisty, którzy są członami okruchłego stoła Rusyni Słowakii, wysiadowali i o potrzebie wypracowania jednotnej wizji, która by wstanowiła, które aktywności podporowane dotacznymi schemami by mali byty pro Rusyniu priorytetu. Kiedy rychtuje się nowelizacja zakona o selskim i miastnym zriadzeniu, a Združenia Miast i Seł Słowakii w jedno i z Združeniem Samosprawny Kraj Słowakii w marcu przedstawili społeczny i pozyczny dokument ku reformie publicznej sprawy Platformy. Platforma na swoim zasiadaniu zanimała się i tą temą. Okruchły stół Rusyni Słowakii apeluje na władzę Słowackiej Republiki i Narodną Radę Słowackiej Republiki, żeby przy rychtowaniu nowelizacji zakona o selskim i miastskim zriadzeniu i reformie samosprawy zabezpieczyli zachowania istniejących praw narodnostnych mężczyzn. OSRS jednoznacznie żadat, żeby byli przedstawicieli narodnostnych mężczyzn aktywno zauczeni do przygotowania reform i żeby byli proponowane kroki ociniowane i z pohladu ich dośledników na mężczyznowe komunity w zachodzie i z Konstytucją Słowackiej Republiki i Międzynarodnymi Obowiązkami Słowackiej Republiki. Ponedilok, 18 maja 2026 roku. Rusyńska informaczna agentura Ruten Press odświadkowała 20 roku. Autor listy Petro Medwid. Jak informowała agentura Ruten Press, w piątniciu 15 maja 2026 roku sobie w prostorach Instytutu Pro Kulturu Wojwodinskich Rusyni w Nowym Sadzie przypomnianuli 20 roku od osnowania tej agentury. Nowynarsko-informaczna agentura Ruten Press dzieje w ramach nowynarsko-wydawatelskiej instytucji Ruskie Słowo, która wydaje periodyczną i neperiodyczną presę Rusyni u Serbii. I z nachody okruchłego jubileju Ruskie Słowo zorganizowało okruchły stół. Moderatorem wieczora był dyrektor nowynarsko-wydawatelskiej instytucji Ruskie Słowo Borys Warga i medzi dyskutującymi byli bywszy i tepericzni redaktorki Ruten Pressu. Wysiadowało się o minułosty, współczesności i buduczności agentury Ruten Press, jak i o wyzwach, i z którymi stryczali się i osnowateli i redaktory od początku aż po dnes, ale i o tym, jak się mieniają konsumenty rosyjskich medii pod wpływem modernych technologii i digitalnego świata. Agentura Ruten Press jest jedyną u świecie rosyjską nowynarsko-informaczną agenturą, która funguje dynno, ale tak samo jest jedyną swoją sorty na językach narodnostnych mężczyzn w ramach autonomnej prokrainy Wojwodina i Serbii obszcze. Osnowana była 15 maja 2006 roku. Jak informowała agentura, medzy hościami światocznej podii byli przedstawicieli rosyjskich instytucji, kulturne diateli, intelektuale, jak i ludy, które byli zainteresowane daną temą. Sereda, 20 maja 2026 roku. Prytte na Rutenale. Autor dopisu Severian Kosowski. W najbliższy weekend na Lemkowyni odbude się jedna z podii organizowanych Stowarzyszeniem Lemkiu, Rutenale, 13. Międzynarodne Biennale Lemkiuskiej Rusyńskiej Kultury. Jak sama nazwa wskazuje, prochody do nas to 2 roky. Jak raz edycja 2026 roku przynosi też to nowe, drugi den podii odbude się pierwszy raz na obszary gminy Uścia Ruskie. Dobrą tradycją każdego Biennale jest to, że uczestnicy oddają najpierw pokłon wyznacznemu rodakowi, Epifanowi Drobniakowi, Nikeforowi. I
od tego punktu zaczyna się Biennale, na krenyckim cmuntery, gdy spoczywat wyznaczny malar. Od samego, że początku Nikyfor był symbolem Biennale, jak twórca, synem kolyny, w pertej idącej proty autorytarnym ryszyniom własnym. Jeszcze przed tym o 10 godzinie w pensjonacie Mewa zasiadała budę w Krynicy Świtowa Rada Ruseniu. Odznaczenia Epifana Drołniaka bude dalsze i na krynickim deptaku, gdy uczestnicy podii położat kwicia przy jego pamiętniku. Od tam ale wszystkie jak jeden chorowit perejdą do starego zdrawnicznego domu, gdy o 15 godzinie bude odkrycia wystawy lemkiwskich rusyńskich twórców. Potem bude inauguracyjny koncert, a na wieczór po perejdzwi jeszcze druga jego czast. Tego roku wystupla do rusyńskie artysty z Polszczy, Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Madziar, Chorwacji i Serbii. I tak jak stoi już chory, 13. edycja podii nese dasz to nowe. Odże dotla było tak, że dwodniowa podia w ciłosty prochodyła w Krynicy. Teper, że drugi den odbude się chłysowi. Je to możliwe przy odkryciu na współpracu gminy Uścia Ruskie i tamtyżniego Osередка Kultury. Druga czast zacznę się chnydilu 24 maja o godzinie 13.30 złożeniem kwicia prywatnym w Lemkiwskiej Świadomosty Pamiętników Uściu Ruskim, jak i po zminach wymuszonych Instytutom Nacjonalnej Pamięty poświadczony jest teper żertwam niemieckiego, sowieckiego i komunistycznego terroru, jak też pamięty wszystkich pohybszych, stradawszych i poterpiłych od politycznych represji żytelam Lemkowyny. Pak podija perenese się do amfiteatru Chłysowi. Do godziny 14.30 bude może wysłuchać prelekcyju o rusyńskiej kulturi. O 15 godzinie odbude się tam finałowy koncert. Jest jeszcze jedno nowe. Nazwa podii była zbohaczona o dookreślenia Rutenale, tak żeby w rusyńskim kalendarzu podii była ona jeszcze lepsza asocjowana i wskazywała nie tylko na utrwalenie, ale i na moderny rozwój naszej kultury. Teatr Aleksandra Duchnowicza odpremieruje Diłowiczność, medytacyju o bezsmertności, autor wisty Petro Medwid. W piatniciu 22 maja 2026 roku Teatr Aleksandra Duchnowicza w Prieszowi odpremieruje nową piesę o swoim repertuarii pod nazwą Diłowiczność. Inscenacja wynikła pod wedzeniem hościujuczego reżysera Brania Mazucha, który na sobie wziął i rol dramaturga, scenografa. Jak za Teatr Aleksandra Duchnowicza informował Józef Jurczyszyn, pro Mazucha to wrze czwarta współpraca z rosyjskim profesjonalnym teatrem. W tym teatrze reżyserował piesy Bisy, Kral Ubu i Piskowysko. O nowej piesi wysiadłało się na preskonferencji, która w teatrze odbyła się 19 maja. Cytowania. W przypadku najnowszego przedstawienia jem począł kontaktować się z dyrektorem Teatru Aleksandra Duchnowicza Marianą Marką, może przed 3/4 roku i sam proces nasztudowania trwał 7 tygodni. Przywitał jem to tu propozycję. Swój kontakt i z tym rusyńskim teatrom poważuję za bardzo inspirujący, zworuszliwy, rusyński język osłowlujenia swoją spontannością, ostrością, bawy dnia robyty w tym języku, powił reżyser. Inspirowany Czapekom, nolem temu. Inscenacja się opierać o tekst Karla Čapeka, czeskiego pisatela, nowenaria, dramaturga, ale jak zaznaczył Mazuch, hosnuje tekst Dio Markopulos, który miał premieru u 1922 roku, lembar skromni. Jak Čapekowa, tak i Mazuchowa interpretacja zanima cia woprosom bezsmertnosti i prawą człowieka produżowaty sobie sztuczno żywot. Cytuania. No to je wszystko, że to kapczat to ty dwidiła. I za tą nazwa naszego przedstawienia je insza. Nie trymamy się Čapeka zubamy, nochciamy. Naszym przystupom rozwiązaliśmy sobie ruky. Majemy bardzo prostą historię w piesi, powił reżyser. Inscenacja wynikła jak społeczne dzieło reżysera, trzech aktorok i dwóch aktoriów, które w piesi grają. Cytuania. Kolektyw maje promany kluczową rolę. Społeczne tworzenia wyzerało tak, żeśmy sobie nahrawali dialogy i pak prochodziła selekcja tych schosnowatelniejszych, dodał Mazuch. Dasz to całkom inaczej w repertuarii. Umelecka szefka dramatycznego kolektywu Teatru Aleksandra Duchnowicza, Ludmyła Lukaczykowa, powiła, że jest wydawa na reakcję publiky, cytowania. Maje prynachodu okosztowaty w naszym repertuarii, dasz to całkom inaczej, powiła. Podla Jarosławy Sesakowej, kotra w nowej inscenacji graje i ważnym, że inscenacja daje wkład ku dalszemu kreowaniu rusyńskiego języka. Cytuania. Listawamy do niego nowe słowa w scenicznym języku. Same sobie smy uczytelamy, powiła. W piesi Diłowiczność dalsze grają Zdenka Kwaskowa, kotra jej autorką muzykę do inscenacji, Iweta Fejkowa-Fedorowa, Józef Pantlikarz i Wołodymyr Rohacz. Kostiumy robiła Lenka Rożnio. Teksty perekłała Anna Kuźmiakowa. Wyniknucia inscenacji podporył Fond na podporu kultury narodnostnych mężczyzn. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Droga. Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym zawarciał, to bym był może...

kwiaty miłości. Niedojrzałe grona, wzięte na stół Allaha. Tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porwala za młody. Truna, konche wieczności do mrocznego łona. Skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu. Zostały dłonią giaure wyryte imiona.

Róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzeniu cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

A tu ranka. Wystawlu swój chysku nad poticzką. Maleńku. Ciczku. Lem z bilszym od sanockiego wiknom, lem z oddzielnymi dweriami. Chmarami ogorodzu zroblu otwieranku. Nikoli jem swojej nie zaznał, a preci, kadysi wonesty musiat zoświta toho murianku.

0: opowiem ty bajku. Premudry Carewicz. W jednym carstwie żył sobie car. Wszutkoho mał dost. A i tak wse chodył smutny. Nikto nie miał go rozweselity, rozohnaty tu. Raz wyszedł car na dwór i poczuł muzyku. Zaczął się radowaty, śmijaty. Wernął do pałacu i besiduje triom swoim synom.
1: Jakby mi dach to ty huszli pryniósł, szto persze hrali, to wse byłbym wesoły. Ba, kto by ich pryniósł?
0: Zgłosił się najstarszy syn. Ja pidu za nima, nianiu. I piszeł. Chodził po wszutkich carstwach, po horach i dolinach. Wszutkich ludyś widował oto tych krasnych huszli, ale nikto niczego nie miał mu opowisty. Wernął się najstarszy syn z niczym domiu. Zgłosił się drugi syn, sereduszczy.
2: Ja najdu to tych huszli,
0: piszał.
2: Chodył, bardzo długo chodył.
0: Ale i win wernął się z niczym. Zgłaszać się najmłodszy syn, premudry carewicz. Przyszedł do Witcia i besiduje.
2: Ja najdu to tych huszli. Lem, dajte mi trioch wojakiu i jednego dobrego konia.
0: Piszły. Po drodze wojaki przysiągnęli carewiczowi, że budą mu wierno służyty. Besiduje im najmłodszy syn caria.
2: Sąd trzy drogi. Jedna po zemli, druga nad chmarami, trzecia po wodzi. Jaką pidemę?
0: Radiat i doradyli się, że budą iti serednią. Wystrzelił carewicz z armaty i za kulą polecili wojaki. Na wieczór kula prysiła na zemlu, a za nią siły odpoczywaty i wojaki. Odpoczywajut i besidujut wszelejaki nebylici. Rano carewicz besiduje.
2: Słuchajte, niedobri, dali pidu sam. Wysidte i pozerajte na swoje pochary. Koli wino bude się z nich perelywało, to znaczy, że jem w niebezpieci. A koli ni, to wszutko szczęśliwi.
0: Iszał carewicz dołgo i pryszał do wielkiej peczery. Tam mieszkała wielka zmyja. Czuje carewicz, że zmyja kraśni grad na uszlach. I zdohadał się, że to sód toty uszli, na kotryż de car. Zmyja, kolelem poczuła ludzki pach, perestała graty. Wysunuła hołowu z peczery i tak wdaryła carewicza, że tot pał na zemlu. Wydiad wojaky, że wino perelywać się przez kraji. Wszutko skoro zobrali się i piszli po ślidach carewicza. Pryszli i wydiad, że bida. Царевич і змія – то учуття. Коли царевич взирив, вже прийшла поміч, прийшли і до нього великі сили. Пшутко разом посікли змію і одобрали гушлі. Ідуть щасливі, але чують, що за ними летить друга змія. По дорозі трафилася кузня. Втіче царевич з вояками до неї. Заперли двері на три замки і ждуть, що буде. Прилетіла змія і почала доокола кузні витися і сичати від злости. В стіні кузні була дірка, і змія запхала Тамади свій язик. Коваль взрив тото і відщипав язик розпаленими кліщами. Змія запищала і втекла. Радуються вшитки. Отворили двері і вийшли на сонце. Царевич звідує коваля. «Що хочеш за то, що ти нас уратував?»
1: «Гушлі, що так красні грають», –
0: відповів коваль. «Що робити?» – задумався царевич. «А замість гушлі, що ти бис хотів іншого? Бо ми гушлі мусимо однести царйови», – бесідує премудрий царевич.
1: «Треба б мі привезти тоту дівку, до котрої їм ходив, але мі їй не дали. Я бим ще з ньом оженив».
0: Пішли вояки з царевичом за том красавичом. Ідуть ніч, ідуть день, вийшли на поле. Видят там оре собі чоловік і в орану землю такой пхат до гамби. То був чоловік, котрий ніколи не міг ще наїсти, а називали його голод. Коли їх взрив, звідує ся, чи може йти з нима. Вони взяли його і пішли далі. Ідуть і нараз видят, як єден чоловік сидить собі коло великої ватри і єдном руком мече до огня величезне дуб. Ватра горить, а він ніяк не може ся загріти. Звідують ся го царевич і вояки, хто він.
1: «Я мороз. Видите, ніяк ся не можу загріти. Каде йдете?»
0: «Ідеме за дівком гардом для ковала».
1: «Возьте і мене з собом».
0: Ідуть далі і видят чоловіка, що барс легко крачат з гори на гору. Звідуються і його. Хто він такий?
1: «Я вітер»,
0: відповів і почав ся до них просити. Прийняли і його. Ідуть далі. Прийшли до царя, от котрого мали взяти дівку. Бесідують царю, же прийшли на свати. Цар лемся усміхнув і бесідує, же він відів уж велох сватачів, але вшутком мусів одмовити, бо ніхто не виконав тих задач, що він їм давав.
1: «Мо виконаме»,
0: бесідує премудрий царевич.
1: «Добрі»,
0: бесідує цар.
1: Jaglom wszutko wyterpyte, što ja wam zadam, diłka wasza.
0: Car w tym czasie nakazał sługom nakłasty do peca wszytkę drona, kotry były w carstwie. W nocy zapchali tam wszytkich swataczył, zaperły dweri i pitpalili. W pecu stawało się wse teplisze i teplisze. Już zaczęło peczy. Ale kolylem moroz pit kruczał bajusy, ohen naraz spał. Wszutko piszły sobie spaty. Drugiego dnia sługy otwierają pec, a od tamal wychodzić świeżyćki zdorowe swataczy. Zdywył się car. Oczam swoim nemich powiryty. Tołdy kazał prykotyty sto boczok i zabyty sto wołju. Swataczam dał rozkaz, żeby one wszutko to zili. Koli hołot zaczął wszutko to isty, to inczy ne wstygli naisty się dosyta, bolem kistia się leszało. A iszczy prosył wece. Car sam sobie nie wierzył. Daje trzecią zadaczu. Kto pierwszy przynese wodu z tej krynyci, co win pie? Jego dziłka, cy swatacze. Dziłka jak na kryłach poleciła po wodę, a witer skoczył z góry na górę i już jest koło krynyci. Nabrał wody i przyniósł pierwszy. Dziłka dużo późniejsze przynosła wodę. Widzieć car, że bida. Oddawa tyby dziłku. Zaczął win sztosy krutyty, ale swatacze nie ждали. Zabrali jego dziłku i zaczęli wtikaty. Car żenę zanyma. Ale hołod naraz wernął wszytko, co ził i zrobiła się waliczezna hora, a z toho, co wypył, rozlało się more. Wernuli się sługy z carią domiu, bo nic nie mogli zrobić. Przyszli wojaki z premudrym carewiczem do kowala, oddali mu dziłku, zabrali huszli i wernuli się domiu. Huszli zahrali, car zaczął się radowaty i wszutku razem z nim się weselili.

mej gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy, kiedy znikasz, martwe niebo otacza nas.

0: Lem FM 106 i wszystko leci, 103 i 8 tylko leci. Lem FM to twoje radio.
1: Korzo.

wojennych. Brat hiszpańskiego premiera David ma naszej sudny proces za zneużycia wpływu Sanchezovu ženu za uriad rozliczają w okremim korupcyjnym prepadzie. Premier obwinienia odnosno svoje rodiny označil za politično motivované, pojasňuje agentúra AFP. Úriad rozsledžajúť i Sanchezových sojuzníkov, ex-ministra transportu Jose Luisa Abalosa a bývšho premiéra Jose Luisa Rodrígueza Zapateroa.

0: Jest ponedjeljok, 25 maja 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Минулий вікенд на Лемковині пройшло 13-те міжнародне бієнале лемківської русинської культури «Рутенале». Тотле бієнале все відбувалося в Криниці, а того року перший раз другий день події проходив в Осові. На початку першого дня відбулося засідання Світової ради русинів. Пак на старому криницькому цмонтері відправлена була панахида на гробі Епіфана Дровняка Никофора та złożone kwitia під pamiętnikom artysta na bulwarach Titla. Od tamale перешов chorobit ansambliu do starego zdrowicznego domu na Krynickom deptaku, gdzie w malowej sali odkryto były wystawy malunku, ikon i fotografii. Pak proszły tam dwa koncerty. Drugi dzień biennale zaczął się złożeniem kwitia przy pamiętniku w Uściu Ruskom. Pak podija prenesła się do amfiteatru w Łosowi, gdzie można było wysłuchać prelekcję o rosyjskiej kulturze i odbył się finałowy koncert. Tego roku na Biennale zaprezentowali się artysty z Polski, Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Madziar, Chorwacji i Serbii. Tradycyjno proszło też wręczenie premii Wasyla Turoka-Hetesza, którą zdobyła profesor Olena Dutschpfeifer. Premiju podczas Biennale wręczał prezeda Światowego Kongresu Rusyniu dr Stefan Lawinec. Gratulujemy! Priaszyłski i Koszycki samosprawny kraj osnowają jedno z Zakarpacką Obłastną Radą Europejskie Zgrupowania Terytorialno i Spółpracy w Ohorlat. Cieluje posylnity przez graniczną współpracę w regionalnym rozwitku kultury, ekonomii, ale i w obszarach transportu czy ekologii. Osnowanie zgrupowania i członstwo schwalił Ukraiński Parlament PSK na swoim zasiadaniu 18 maja tego roku. Drobniejsze czytajcie w dopisie na naszym portalu. Hned początek 14. rocznika Festiwalu Kultury Rusyniu Słowacji, Rusyńskiego Festiwalu, którego głównym organizatorem jest Okresna Organizacja Rusyńskiej Obrody w Słydniku. Festiwal potrwa cały tydzień. Hned w programie odkrycia festiwalu w Piddukleńskim Oświetnim Centrum i w układ o Perlinach Karpat. Zaran w Domi Kultury aktora teatru Aleksandra Duchnowicza wkażut piesu z nazwą Polepetko. W seredu w Piddukleńskiej Biblioteci Instytut Rusyńskiego Języka i Kultury Priaszyńskiego Uniwersytetu prosi na besidu o rusynistyci w szkoli. W czetwer pude 11. Festiwal Wiro, w ramkach którego odprawlena bude grekokatolicka świata liturgia w rusyńskim języku. W piatniciu zacznie się główna część festiwalu w Słytnickom amfiteatrii i potrwa do niedzieli. W programie na piatniciu jest medzeńczyma semirycznik festiwalu Orfeus, muzycznej perehladka autorskoj rusyńskoj twórczosti i wostup folklornych kolektywiu. W sobotu zaprezentuje się medzeńczyma Puls Priaszowa, jedyny w świecie profesyjny rusyński ansambl. W pośredni dzień podziei zaprezentują się domaszni ansambli i gości. Furt i jeszcze możecie przytpaty online trydniowe bilety wstupu. Muzej Mity w Lignicy, Nyżnioszleski Filmowy Centr i Kinopiast w Lignicy prosiad na specjalny pokaz filmu Miejny Kofor w ramkach filmowego klubu seniora. Podzieje odpłuje się zaran w wtorek 26 maja. Zacznie się od oprowadzania po wystawie Nekofor fenomenon samorydnego talentu w Muzeum Midy w Lignicy, jakie zaplanowano na godzinę 14.30, wstęp nie darmo. Pak o 16.00 godzinie w kinie Piast odpłuje się pokaz filmu Miej Nekofor. Bileto na film możesz przytpaty w kasach albo na sajcie kina.
1: To były nowiny Radia LMFM.

młyna, siedzi młynarz na podzie, płynie dziecko we wodzie, dziecko we wodzie, trzy, cztery. Młynarz na podzie, dziecko we wodzie, oj dziecię ty dziecię, oj tam ja światu znać, Kasinka wójtówna, to jest twoja mać.

Letu. Letu sztuka. Moi drodzy radiosłuchacze, radio LMFM programu Paczisna Chody na pry mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, bo tak zaczęliśmy Paczisna Chody, no nasze drugie żyłe wysyłania na antenie radia LMFM, radia Ruskiej Bursy z Gorlic. Moi drodzy i wypereczate dnia. To też to bym mała powisty, oż to was procesy już dziękuję za to kontakt, za znymkę, że ma te kras chwylu, znaczy chwila to w sobie jest kras, że ma te kras pochodu i dnes i wczera, no znymka spektakularna z zachodem sącia nad ozerom zawyduju, że może te w takich obstałynach nasłuchować naszego radia. Zaczynamy, do jata 15, do jata 45 i chamy.

Tiszusia, że z taką energią wchodzę w nowy tydzień, bo tak, zaczynamy czerwony. Tydzień 2023 roku to już będzie 22 po czerzi, a den to mamy 25 po czerzi, 25 maja. Żeby się wam jeszcze nie pytało, że to może jeszcze kwitej, a może już czerwiec. Nie, to jeszcze maj, zaraz ważny den. Kto tam by sobie przyzabył, to den skorsze. Besiduju. I co dalej z czesłami? To ty przedstawiają cię tak. Słońce stało 4:39. To podaję dla lokalizacji tej gorlickiej, naszej gorlickiej. Swytaty zaczęło chodynu skorsze. Słońce w swoim najwyższym punkcie budowa 12:32 schować się. O 20:26, a smerkaty bude, no, mniejsze wece hodynu, piznisze, dołgi den tiszmysianym, bo kras. I jeszcze przed nami 26 wesnianych dny i jeszcze przed nami 155 roboczych z dneśnim i 66 swobodnych od roboty, to jest 145 den. I sumarycznie przed nami jeszcze 220 dni 2026 roku.

ulic z gębą poszarpaną. Zostawiłem wszystko w bramie obdrapanej, w szkle rozbitych marzeń, wstydu oraz winy. Mające wspomnienia wiszą czarne liny, z sercem poszarpanym gdzieś ulicka łzy. Każdemu wiadomo to, na co zasłużył. Zostawiłem wszystko, chciałem litość i pożar.

To duet Marek Dyjak i Kasia Moś na Andyni LM FM. A na Andyni LM FM teper pogoda. Maje by ty kras, ale problemem może być wider. Poniedziałek będzie pochidny, słoneczny i w całej Polsce termometry będą wskazywać maksymalnie od 21 do 22 gradusów. Na Słowaszczyźnie przez 25-26 Łódź, Łódzka Zemla, Mazowsze do 27, nawet do 28 na obszary Lubuszskoj na Zemli, także to zachód Polszczy dnes horyjaczej. Witer słaby i umiarkowany, a na północy, na północnym wschodzie w porywach do 40-50 km na godzinę. W nas na południe najtiżnej zahirsze, no 25 gradusów, to przyjemna temperatura. Wilgitnist powitry utrzymywaty bude się w ciebie drżawi na równy 30-50%. Biometeo słowia siady budą chosenne, a na przeważającej obszary polskiej drżawy budemy odczuwaty teplotu. I jeszcze pizrymy, jaki tysk dnes wysoki wsiadł powyżej 1020 hektopaskali, najwyższej Lubuszska Zemla jak raz 1033 hektopaskali, najniższej na Słowaszczyźnie tam 1025 hektopaskali, a w nas no, w okoliciach 1030 toż to na wysoki tysk rady te wiaty.

Pitbull jak se na wysoki tysk dawa te radone daje te, ale pisze też, że zima była zima, zimna jar i nagli pstryk i horiaczeli to. No tak jest, noż to zrobił, no, znaczy nie poradził. Chyba musimy już prywykaty do tego, że taka jak raz tak będę się układała pochoda. I wczoraj też było horiacze lito. Kto był na drugim dniu Międzynarodowego Biennale Rosyjsko-Jelenkiewskiej Kultury Hłysowi, to poczuł to słońce. 3 godziny w pełni lampi. Tak kolokwialnie by się to uczy. Śwityło nam słońce fest. Na szczęście nie śwityło wykonawcom, artystom, jak występowali na scenie w amfiteatry, tam tak to zrobione, że właśnie do miścia, gdzie stoją, występują artysty, są ceny dochody i mogli, no, nie w poti czoła występowała te perednamy, a śpiewała, tańczyła, grała, było to wiele, zaraz opowiem wece.

Moi drodzy, kto był wczoraj na Biennale, na występach Łysoi, dość dużo ludzi było, bym powiedziała, że była ją nawet zaskoczona, bo w to sam dzień, w to sam czas było paru innych alternatywnych poli w terenie. Wiadomo, że w Siadeldesy daleko to było duże, ale w terenie, w okolicy było duże, a jednak przyszła publika, zapełniła wszystkie prawi, że wszystkie łałoczki w wyremontowanym parku, update'owanym może, tak, Łysoi. Było kras chwila, tak że to wszystko sprzyjało temu, żeby się wybraty do Łysoi posłuchaty. Jak występowali ansambli z różnych dzierżaw, bo jak pierwsza zaprezentowała się grupa Studenka z Kałusza. I trzeba tu naprawdę słowa uznania dla ansamblu, wyrazy te wysłały ty, że no, że mają cyłu, mają dochotu, mają potrzebę i przede wszystkim, że mają te, no, jednak jeszcze to takie przekonania, że trzeba, choć droga daleka, choć pełno nahrany ci do ucho trzeba było ждати, ale mimo wszystko, że przyjechali w rydne chory. Ensemble Studenka z Kałusza to przede wszystkim Świadki Ujane, potomki Świadki Ujan, Krampniane, Kotaniane. Znaczy doło się prezentowali, widno było, że przeżyłaj to ty występ śpiewania, recytowania, bo pojawiły się też i takie rymowane słowa od studentki. Fajni, że przyjechali, że wystąpili, że jeszcze się im cnę za chorami i mają też dobrze, że mają możliwość, że są zapraszane, żeby to te rydne chory widzieć. No tak, że to pierwsza zaprezentowała się studentka, a przed studentką profesor Olena Dućwajfer miała krótką prelekcję do temy Lemkiu. Taką zahalną prelekcję dla kurortników, jak też z łysijskich sanatorii zeszli do parku i w amfiteatry sobie prosili przy amfiteatry. Także to studentka, pak studentku, pak po studenci ensemble Last i Łoczka zapowił duet konferencja rok Anna Czuchta i Monika Babula. No i lastiłoczka nie zaleła, wystąpiła kras z tańcią, ze śpiłą, z muzyką na żywo, orkiestrą. Takim się zastanawiała, co tym chłopciom w tych łownianych chłoszniach, próbacz, ten nie jest zahoriaczo, ale dost tak nie wyglądali na takich fest zahoritych, czego by się można było spodziewać po tańciach, skakaniu, pitskakłaniu, obrtaniu, żeby tam jeszcze wydumaty.

I treba tu podkreślić też, że to sam młody ludzie, młodzież lemkiuska, młodzież stryczacia regularni, no i to przynosi efekty, bo las tyłoczka jest nachorodzana, dociniana, no i dzisiaj myślę też, że no chodziło się przyjechać za zachodu tu na Lemkowinu, bo to taki skory występ, tam i nazad, poprzedniego dnia w sobotę występu, ale w Krenicy, wczera Hłysoł i pak zaraz po występie już i hale nazad. No daleka droga do szkoły, do roboty. Wszystko trzeba normalnie. Tak, to, to jest poświadczenie, żeby się no, zobraty i przyjechać w taką daleką drogę na taki krótki czas. Także gratulujemy Lasty Łoczci. Pak wystąpił duet Łada. Łada coraz mocniejsze. Zaznaczać się na lemkiwskich scenach. Bardzo dobry. Widziałem też, że chyba już są w programie Michaliuskoj Łatry na Czurzyni. Tu mogliśmy posłuchać ich hłysoły w horach, ale też wielu lokalnych śpiewanek zrychtowanych jak raz, takie jak zapisane były hłysoły, czy posłuszyckie głosy. Także to też bardzo fajne, że tak się prerychtował duet, a w swoim repertuarii mają duże obszary rusyńskich, tak to określmy, śpiłanok. Bardzo klimatyczny jest występ wse, już małajem raz nachodu ich słuchaty, także to znałajem, co nas czeka, ale na żywo wse widzite, czuty wrażliwych muzyków, to wse wielka przyjemność. I pak po duet Łada wystąpiła grupa Zaruba z Mežilaborec. Trzeba przyznać, że no, takiego zaangażowania, takiej pary, to może być wczyty furt od naszych braciów z drugiego boku Karpat. W repertuarii mamy rusyńskie śpiewankę przede wszystkim z Doliny Zaruby, jak raz za meną ansamblu. Wszystko się zahacza. Kus trzeba tu przyznać, że kus byli lekko niezadowoleni członkiem ensemblu, że musieli tak długo czekać na swój występ, ale nie dawała czas zawiedzieć tej publiki, która do samego końca aplauzowała ensemblowy. Mam, że docinyli też to, co czas publiki, która dla nich też ostała się do samiczkoho kincia. A trzeba przyznać, że koncert w sumie rozciągnął się aż na 3 godziny. Także to i muzykom, i publici gratuluję, że terpeliwi doczekali do samego kincia. Także to biennale możesz uznać za udane, uśpiszne. Następna strycza za 2 roky i jak zapowiła pani wójt gminy Uścia Ruskie, Ewa Garbowska Góra, jaka tak sama do samiczkoho kincia wytrzymała wszystkie występy, to też gratulujemy. No, pewno i w przyszłym roku, drugi den biennale będzie prochodu Hełsowi. Pani wójt zaprosiła, cieszyła się na totu stryczu. No i z otwartym zaproszeniem jsme się popraszczali wszystkie. Także to kto zna, może to już nowa tradycja biennale się zrodzi, że pierwszy dzień w Krynicy, a drugi ten Hłysoły.

i robimy to per perehled kulturnych podi naszej najbliższej okolicy i najpierw idziemy do Gorlickiego Centra Kultury, a tam den mamy. Den mamy zaran o godzinie 18, znaczy koncert na chody dnia mamy, a dokładniej to muzyczno-taneczne wydołysko pod nachołką od Widnia do Rio de Janeiro. Elegancki bardzo duże emocje budę. Spektakl idealny, podarok dla każdej mamy. Artystyczna podorosz, teraz najkrasszy melodii Europy, aż po horiacze, pełne radosty, rytmy Rio de Janeiro, mista karnawału, po naszemu to miastec, pełno energii, życia. Każdy twir, każda choreografia, każdy żest budują atmosferę świata, jaki celebruje. Żinoczy jest lubą spilny momenty. Na scenie pojawia się charyzmatyczny gazdowe wieczora Monika Biederman-Pers i Piotr Karzełek. Artysty, jak od roku zachopują publiku klasą, hołosą, sceniczną elegancją. Będzie też Jakub Oczkowski, tenor, którego hołos potrafi i zworuszyty, i pirowaty do rytmu. A wieczór dopełniaty będzie tańczualna energia ensemblu Blink, jaka rozświetli scenę wydołyskowymi choreografiami i duo performance band pod kierownictwem Mateusza Dudki. Jakie to duo powede publiku przez muzyczną historię ponu, która pełna bude emocji i ponadczasowych melodii, to one będzie taki peresiczny koncert, prezent, podarok so sercia, jaki ostane w pamięci na dołoho. I tu organizatory zaochoczyły jeszcze tak, podarujte mam już to sywec jak kwicia, podarujte jej niezabyty wieczór. Od Widnia do Rio de Janeiro w Gorliciach idealny sposób, żeby razem poświadkować ten mamy w krasni artystyczni oprawie. Także to kupujte bilety na kupbilecik.pl. Koncert odbyde się zaran, przypomnę, w Gorlickim Centrum Kultury o 18 godzinie. Idziemy dalej. Dzień późniejszy, 27 maja, na scenie Jaselskiego Domu Kultury wystąpi wyjątkowa wokalistka Edyta Geppert. Jej recital zacznie się o 19 godzinie. Edyta Geppert jest znana z tego, że z wielką starannością buduje swój repertuar. Jej precyzyjni, wyreżyserowane recitali są rzadką nachodą, żeby poczuty no i to perliny polskiej literaturnej śpiwanki. To wydołysko w reżyserii Piotra Loreca. Seret autorów tekstów śpiwanok, jak prezentuje Edyta Geppert, znajdziemy Agnieszku Osiecku, Jacka Cygana, Marka Tegnana, Jerzy Ficowskiego, Jonasza Koftu, Wojciecha Munarskiego, Andrzeja Poniedzielskiego, no samych znanych autorów tekstów, a seret kompozytorów to Henryka Albera, Włodzimierza Korcza, Seweryna Krajewskiego, czy Andrzeja Rybińskiego, to też wielkie nazwiska polskiej muzycznej sceny. Wielu śpiwanok z repertuaru Edyty Geppert wytrzymało próbu czasu i stało się tak zwanymi evergreenami z prostych, melodyjnych, małych, słowno-muzycznych form. A artystka wydobyła wielkie emocje, jakie no, udzielają się i publici. Recital Edyty Geppert to wyjątkowa nagoda, żeby stryty się z jej niepowtórnym interpretatorskim kunsztom i żeby znaczy poczuty to tu, no już nie do kincia takie popularne znania z Leibnizu, budowania mocno skontrastowanych nastrojów, liryczny śpiwanki zastalony z dramatycznymi, zabawnymi, kabaretowymi, reprezentowanymi teraz teksty klasyka gatunku Mariana Hemara. To możliwość przeżycia emocji, jakie mogą przynieść publiczni lemne czy slenne z wielką charyzmą artysty. Edyta Geppert jako jedna z neweloch, to artystok polskiej muzycznej estrady jest zdobywczynią 4 nagród Grand Prix Festiwalu Polskiej Śpiwanki w Opole.
в роках 1984-86-2014. No, tamto pole to jednak było prawdziwe i stosiła to śpiłankę. I idziemy dalej. Dalej możecie wybrać się do samego dnia. Możecie wybrać na 18 godzinę na finał 6. literaturnego konkursu Krasa Małopolszczy, opisane słowom. To konkurs organizowany pod pokrowitelstwem Łukasza Smułki, marszałka Małopolskiego Województwa. I finał tego konkursu odbude się w najbliższą środę w Małopolskim Centrum Kultury Sokiu w Nowym Sączy. I to ta instytucja też była organizatorem tego konkursu, do którego zaprosiła wszystkich, jak chcieli opisać Małopolszczu w jej rozmaitych wydach przez krajowidy, architekturę, narodotwórczość, obrady, zwyki, legendy, czy kulinarne zwyki regionu. W nadosłanych tworach zabrakło refleksji nad ludźmi, miściami, które spiutworia dostomennist tej małej wytrzyzny. Szesta edycja konkursu strytyła się z wielkim zainteresowaniem uczestników, bo przysłano aż 336 robit autorstwa 203 twórców, jak pisali prozą i poezją. Tradycyjny kurs perewel w trzech kategoriach do 12 roków, od 13 do 18 i od 18 roków w choru. 27 maja będziemy mogli poznać laureatów konkursu, wysłuchać nagrodzonych tworzył i wspólnie poświadkować krasu Małopolszczy opisaną słową. Muzycznym gościom finałowego wieczora będą Szpatny. To jest duet wokalisty Dawida Mika i pianisty Filipa Kota, jaki poruszać się na pogranicze aktorsko-interpretacyjnej śpiłanok, śpiłanej poezji, literaturnej śpiłanki. Artysty są też spiutworciami ofołowego teatru, jaki idzie pod nazwaniem Najmniejsza Scena Świta. Duet Szpetni to laureaty Weloch na Horyd na zachodnopolskich festiwalach artystycznych, perechladach, Merzeńczyma Grand Prix 15. Festiwalu Piotra Skrzyneckiego. Zdobyci pierwszej nagrody w turnieju śpiewania i poezji 66. i 67. zachodnopolskiego recytatorskiego konkursu. Od 2023 roku związany z krakiwskim teatrem Loch Kamelot. Są też autorami muzycznego spektaklu na osnowie wersji Ewy Lipskiej. Nyczne jest pewne. Jakiego premiera odbyła się w legendarnej pełnici Pit Paranamy w Krakowie. Stuknę darmo. Kiedy chcecie, kiedy ma do ochotu prowadzić taki literaturno-poetycki wieczór, to wybierzcie się do Nowego Sącza. A też możecie wybrać się na majową nicz do Jaselskiego Domu Kultury. I tu mi się teraz straciła data. Tak, już mam 29 maja. To ta podija się odbudę od 16.30. I to jest wieczór, nicz, w której welo. Bude się działo, bude muzyka, bude sztuka, bude magiczna atmosfera i atrakcje rodzinne, i artystyczne animacje, i koncerty, i spektakli, i prostory odkryte dla wszystkich ochoczych, w których będzie wiele sztuki, będzie wiele wspomnień. Program jest taki, 16.30, dwa mimy, to artysty z formacji pantomimki, mastery w niewidymym remesli, wyryzbliat, znaczy budu ryzbyty powitria do łonmy, zbudują ściny styszy, odkryją dwery tam, gdzie jestem nasza imaginacja. Według wszystkich nicz, mają nicz Jaselskiego Domu Kultury. Godziną bez niszy zaprezentuje się młodzieżny teatr Jaselskiego Domu Kultury, jaki zaprezentuje krótkie teatralne formy, bajki i wersy dla dzieci. O 18 na tarasie muzycznej set występują uczestnicy wokalnych zajęć w jedno z instrumentalnym ansamblem
budu twory nespodziewanki. A od 19 i 40 jeszcze raz dwa mimy, a pak dwie wystawy w Ofowi sali i w Galerii Jaselskiego Domu Kultury budą prezentowane wystawy Wodą i Oliją Anny Muni, a też Powrót na Makołu Uku Magdaleny Myszkowskiej. To jeszcze na koniec, bo budą odbywać się też w tym czasie warsztaty herbaty dla lubitelów, albo i takich, które jeszcze Anny nie znają, że herbata może tak smakować. Budą odbywać się też i warsztaty bransoletok, biżuterii w multimedialnej sali, a drugą atrakcją to będzie sentymentalna podróż w czasie z kronikami Jaselskiego Domu Kultury. Wyjątkowa nachoda, żeby zazrzeć do archiwalnych relacji i fotografii to, co działo się dawniejsze. I to jeszcze na koniec, bo jeszcze jest też atrakcja. W holu Jaselskiego Domu Kultury znajdzie się fotobudka 360 gradusów. No tu będę może wykreować wyjątkową znamku. To też na koniec, bo jeszcze Teatr Antrakt prosi na podróż w czasie do 19. stulecia. Pokaz o 20 godzinie. No przeniesiemy się do czasu, kiedy bardzo surowo wychowano dity, a baśni to no, była taka mocna perestrocha, no nas tam jak to powiedzieć. A aktory prosto sięgną do tekstów inspirowanych duchom bajok braciów Grimm, a stoi już naszej perspektywy możemy ich ocenić jako czasem dość drastyczny. I o 21.30 w jedno z muzyczną rodziną steczkiu podróż przez kultury, tradycji, zwuki różnych zakutyn świta, bela farebna historia o różnorodności muzyki z 15 derżał między innymi odniesienia do perskiej kultury, Japonii, kultury Armenii, Chin, Indii, czy zazdrać też artysty na afrykański kontynent. Także ciła nicz, prawie jak nicz muzeju, lepsze nicz w Jaselskim Domie Kultury od 16.30 do późnego wieczora.

No, drodzy radiosłuchacze, kras wam dziękuję za to, że pilnujecie. Toż to w paczysti powinno być i zwracać uwagę na to, czego nie je. Nie tak się stało, jak się spodziewało. Znaczy się pierwsza z posłowic, żeby sobie tak przyzabyty, to czerwowa posłowica wignę świdczy do rozumu. No, odniało mi rozum. I poślednia przypowiedka. Interpretujcie jak chcecie. Jakie ichało, takie zdybało.

A to już WW, ensemble WW Itaria ze Śląska. Moi drodzy, jaką muzyką lubicie, to obesiduje jak jestem. Przynajmniej podla doślidniki badania perewele na grupie wiecie jak 350 tysiaczy ludy z 5 kontynentów. Grupą kierował dr David Greenberg z Autism Research Center przy Uniwersytecie w Cambridge i Barillan University. Proanalizowali doślidniki dane wiecie jak już wspomniała 350 tysiaczy uczestników z 6 kontynentów i wiecie jak 50 drżał. Świdania było proste, czy osobowist może formułaty nasz muzyczny szantr. No i wtlania to jest automatyczna odpowiedź, że tak. No, doślidniki sobie to pere badali i potwierdzili to tezę. Badania mało dwa etapy. Najpierwsze uczestniki ocieniły swoje preferencji względu 23 muzycznych żanrów i wypełniali krótki test osobowosty TP. Pak czas badanych przechodziła bardzo zaawansowaną wersję, słuchali krótkich muzycznych fragmentów i od razu na nich reagowali. Do analizy schosnowano model music, jak i preferencji dealit na 5 głównych kategorii. Mellow to spokojna, romantyczna, wytyszona muzyka, unpretentious, prosta i relaksująca, sophisticated, bardzo złożona, wymagająca, intense, hołosna, agresywna, emocyjna i contemporary, rytmiczna, tańczualna, moderna, współczesna. Badacze zasadzili się hołowni na zachodni muzyci, bo jest ona najczęstsze słuchanym repertuarom na CVT i daje największą możliwość, żeby praktycznie schosnęła te rezultaty, iż to się wkazało. Ekstrawertyk z Wielkiej Brytanii, no, nie różnił się jako symiczno od ekstrawertyka w Indiach czy w Argentynii, pidofladom muzycznych preferencji, podobny wzirci pojawiały się niezależno od języka, kultury i geograficznej szerokosty. Badacze nie analizowali pojedynczych tworów, ale ciły grupy muzycznych żanrów. Ekstrawertyki najczęstsze wybierali współczesną muzykę, rytmiczną, energiczną, nastawioną na pozytywne emocje. Osoby odkryte na doświadczenia częściej sięgały po repertuar, no bardziej zróżnicowany repertuar, od spokojnych kompozycji po złożoną i intensywną muzykę. W praktyce oznaczało to większą odkrytość, czy to na Davida Bowie, czy na Nino Simone. Za sumlinne osoby, jak asocjujemy z poriadką, większą potrzebą kontroli, rytrze wybierali agresywne, buntowniczy zwuky, intensywny rock czy punk, no nie trafał w ich gusta tak, jak spokojniejsze gatunki. Osoby, które wolą się nie wdawać w swary, generalnie są takie bezproblemowe, częściej wkazywali wahidniejszą muzykę, mniejsze konfrontacyjną, i za to serd ich ulubionych tworów pojawiały się nagrania w duchu Marvina Gaya, bardzo emocjonalnego popu. I jedna zależność nie potwierdziła skorycznych przewidywań. Badacze zakładali dwa możliwe scenarii. Osoby z wysokim ryjnem neurotyczności będą wybierać smutniejszą muzykę, żeby wysłowić swoje emocje, albo protywni energiczne twory poprawiające nastrój. A stało się to sędziczoho, to te osoby najczęściej jechali po intensywną muzykę, hołosniejszą, bardziej agresywną, emocjonalnie napiętą. Badacze zwracają uwagę, że za takim rezultatem może stać różne motywacje. Dla jednych muzyka dzieje jak oczyszczania emocji, a dla innych to próba zmiany nastroju. Autory badania przypominają też, że przez tysiące roków ludzie używali dźwięku, żeby rozpoznać sojuszniki, żeby sygnalizować wspólne wartości i dnes podobną funkcję może pełnić muzyka, jak podał dr David Greenberg. Ludzie mogą być podzieleni przez geografię, język, kulturę, ale kiedy intrawertyk w jednym miejscu świata lubi to samą muzykę, co introwertyk gdzieś indziej, to znaczy, że muzyka może być bardzo silnym mostem. Greenberg opiera się na podobnych założeniach
projektach, jakie mają dłużyty Izraelczyków i Palestyńczyków. Uważa, że podobny mechanizm może kolesy pomóc też streamingowym serwisom czy aplikacjom, jakie dbają o psychiczne zdrowie. Dodaje też i zastrzeżenia, że nasze preferencje to nie jak se zasłużenia. Playlista dużo nas besiduje, ale to nie wszystko. I może się zmieniać tak, jak i my się możemy zmieniać.

tak ją to sprytnie zrobiła, że ją postawałam dwie totalnie różne śpiłanki, żeby z tym odhadły. Jaka w mnie osobowość. Moi drodzy, idziemy do kina i serię tego weekendowych premier je Marzeńczyma, film Zdobyłci. Zdobyłci, a w oryginale Integrate. To film Gaja Richo. Mamy Rachel, jaka die w neoficyjni strefi. Jest specjalistką od załatwiania ekstremalnie ciężkich spraw dla wyjątkowo bogatych klientów i dostaje robotu od grupy newyorskich inwestorów. Ma je odzyskać dołóg od żyjącego na prywatnym ostrowi miliardera za swoją armią. Miliardera, o jak to może na, my możemy się spodziewać, no taki jakiejsi temni reputacji. Koli one pomagają te cywilizowane metody negocjacji i jasnym je, że dłużnik nie ma najmniejszego zamiaru regulować należności. Do gry wchodzi ekipa od specjalnych zadacz. To grupa bywszych żołnierzy, z którymi Rachel robi to drogił, spilno opracowują i wwodzą w życie drobnięciowo zaplanowany program dijań, jak Wojty na ostrił, załatwia tę sprawę i wteczy. Zwłoczy prosta, ale ludzie miliardera są gotowi na takie ewentualności, a okazywanie miłosierdzia to nie jest ich obowiązek. W komentarzach ludzie piszą, że wyjątkowy film no, w takim znaczeniu, że kapitalnej, fenomenalne dialogy, furt się aż to się dije, akcyjny czempionat, o tak, i rekomenduję to. Incza propozycja na ten weekend to też amerykańska produkcja, Pit na Hołokom, Miki i Niki. No to jest film, który już swoje roki ma też słowa uznania na swoim konti. Mamy Nikiego, który jest taką szelmą, jaka popała w bitu. Hladają go osobowo jeden gangster, któremu mężczyzna dołuje groszy. Chodzi w hotele, odkale spanikowany dzwony do swojego kamarata z młodosty, Majka. Nie znajdą sposób, jak wyciągnuty nikogo z tych, kto z tej bidy, to musiał zmierzyć się ze swoją minulością, zastanowić się nad wartością przyjaznej w głównych rolach. Peter Falk, no każdy go zna jak Columbo, i John Cassavetes. Idziemy dalej, a dalszą propozycją na ten weekend jest niesamowita historia Mambo Jumbo. To duńska animacja, bliżej się do dityny, to i wece tych produkcji dla dity. Kole Mambo Jumbo, jakoś tak się stało, że wyrys mocno, że jest kus prywaliki do świta, musi ruszyć w niebezpieczną podróż z triką przyjacielu, musi odnajdę straszną bosorką Babu Jagu, która ho zmniejszy. To wyprawa z przychodami, która może z przyczyny, że Mambo Jumbo zas stanie się mały, ale w Seredynie jeszcze większy. Zwłoczyt bardzo pozytywni. Andiamo.

I desiata soroka, jeden was tyli na antenie Radia LM FM. Kinczymy pacisnu ohodynu, że wam spokino hoponedilka do zarany besidłała Natalia Małecka-Nowak.

Paczizna Hodyna, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

jak to jest na tak, ale to na odkaz.

0: Jest ponedziałek, 25 maja 2023 roku, a na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. W minulý víkend na Lemkovini prošlo 13. medzinárodné bienále Lemkivsko-rusínskej kultúry Rutenale. Toto bienále vse odbovalo sa v Krenici a toho roka prvý raz druhý deň podíjí prochodil v Vosovi. Na počiatku prvého dňa odbovalo sa zasiedanie Švitovoj rady Rusíniu. Pak na starom krenickom cmonteri odpravlená bola panachyda na hrobi Epifana Drúňaka, Nikofora, та зложене квіття під пам'ятником артиста на бульварах Тітла. От Тамале перейшов хоро від ансамблів до старого здравичного дому на Креницькому дептаку, де в бальовій залі відкрито були виставу малюнку, ікон і фотографій. Пак пройшли там два концерти. Другий день бієнале зачався зложенням квіття при пам'ятнику в Ущурському. Pak podia prenesła się do amfiteatru w Łosowi, gdzie można było wysłuchać prelekcji o rosyjskiej kulturze i odbył się finałowy koncert. Tego roku na Biennale zaprezentowali się artysty z Polski, Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Madziar, Chorwacji i Serbii. Tradycyjno proszło też wręczenie premii Wasyla Turoka-Hetesza, którą zdobyła profesor Olena Dutschpfeifer. Premiju podczas Biennale wręczał predseda Światowego Kongresu Rusyniu dr Stefan Lawinec. Gratulujemy! Priaszyłski i Koszycki samosprawny kraj osnowają odwiedno z Zakarpacką Obłastną Radą Europejskie Zgrupowania Terytorialno i Spółpracy w Horlat. Cieluje posylnity przez graniczną współpracę w regionalnym rozwitku kultury, ekonomii, ale i w obszarach transportu czy ekologii. Osnowanie zgrupowania i członstwo schwalił Krajski Parlament PSK na swoim zasiedaniu 18 maja tego roku. Trybnici czytajcie w dopisie na naszym portalu. Hned spočatok 14. ročníka Festivalu kultúry Rusíni v Slovácii, Rusínskoho festivalu, ktorého hlavným organizátorom je okresná organizácia Rusínskej obrody v Svidniku. Festival potrvá celý týždeň. Hned v programe odkrytia festivalu v Piddukľanskom osvietnom centri i v oklad o Perlinách Karpat. Zaran w Domie Kultury aktora teatru Aleksandra Duchnowicza wkażut piesu z nazwą Polepetko. W seredu w Piddukľanskej Biblioteci Instytut Rusyńskiego Języka i Kultury Priaszyłskiego Uniwersytetu prosit na besidu o rusynistyci w szkoli. W czetwer bude 11. Festiwal Wiro, w ramkach którego odprawlena bude grekokatolicka świata liturgia w rusyńskim języku. W piatniciu zacznie się hołowna część festiwalu w Słytnickom amfiteatrii i potrwa do niedzieli. W programie na piatniciu jest medzeńczyma semirycznych festiwalu Orfeus, muzycznej perehladka autorskoj rusyńskoj twórczosti i wostupo folklornych kolektywiu. W sobotu zaprezentuje się medzeńczyma Puls Priaszowa, jedynej w świecie profesyjnej rusyński ensemble. W poślidni den podziei zaprezentują się domaśni ensembli i hości. Furt iszczo możete przedpłaty online, trydniowo bilety wstupu. Muzej Mity w Lignicy, Nyżnioszleski Filmowy Centr i Kinopiast w Lignicy prosiad na specjalny pokaz filmu Miejny Kofor w ramkach filmowego klubu seniora. Podia odpłuda się zaran w wtorek 26 maja. Zacznie się od oprowadzania po wystawie Miejny Kofor fenomenon samorydnego talentu w Muzeum Midy w Lignicy, jakie zaplanowano na godzinę 14.30. Wstupne darmo. Pak o 16.00 godzinie w kinie Piast odpłuda się pokaz filmu Miejny Kofor. Bileto na film możesz przedpłaty w kasach albo na sajcie kina.
1: Були новини Радія Лем ФМ.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoryt Priyashiu, jak i w radiu LEM FM. Możecie hostyni słuchać zawdzięki kamaradzkomu radiu Rusyn FM z Bratysławy.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tydzień.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do cię.
0: Karpacka Ruś, numer Sorokowisem. Piatnycia, 25 żołtnia, oktobra 1946 roku. Bandyty ubyli po rybkach bortnym. W prywatnym piśmie z cała bortnoho gorleckoho powita pit datom 20 żołtnia, oktobra, pyszut śledujucze. Na druhu matkubiżu, 21 wresnia, septembra, wyszli banderowci z lisa, jak się premerkało, a drżawna polska policja i wojsko byli w seli. I tak się wraz zeszli na wyższym końcu seła Bila Worobla i otworzyli wielki oheń. Kuli letili dołą sełom jak doszcz, a ludę w tot czas wezli z pola komperi, szto w den nakopali. Tak ludę ze strachu popadali koło woza na zemlę i choronyli swoje życia. A potom się wderli lisowe bandyty do jednej chyży. Tam siedzą za stołą parobok Nestor Podbereżniak, syn Wasyla Podbereżniaka. I banderowci nastawili do nich automat i wpalili 10 strzałów. Tak pochyb młody parobok. On był w nim czyni, to tam peretrymał, a tu doma za stołą ho zabili. Łapenne poczta gorleci. Dymko Bubniak w piśmie do Hryhoryja Tylewskiego w East Pittsburgh pisze tak. 2 wresnia 1946. Co się hełdijało podczas wojny, to znajesz z gazet i ryżnych pysem. Słowom skażu, że przeżyli my tu straszną burię wojenną. Obrali nas Niemcy na wsi strony ze wsioho. Z chudoby, zerna, odeży, obuwia. Teper najbliższe brak odeży i obuwia. Ludzie chodziat piwnacho i boso. Ja by zadowolony był, jakby mał dobry kierpci. Po wojni przyszło pereselinia. Wsi my tu dumali i prachli toho pereselenia. Ale jak pierwsze partii pereselili się na sowiecką Ukrainę i jak my dowidali się za życia bytia pierwszych pereselenciów, to wsim odpała ochota do pereselenia. Tych pereselenciów pomieszczano po jamach, po dirach, albo gdzie była jaka komnata, to 2-3 rodziny w jedną komnatę. Ludy piszli robyty w kołchodzy i zarabiali po 0,5 kg jarciu na den. Deny, którym udało się wteczy z polskimi transportami, to przyszli nazad na swoją zemlę. Ale po niedługym czasie przyszło wojsko za nima i zabrało ich. Z Wapennoho wyjechało 481 osób, a ostało się 83, to jest nas wsich jeszcze 16 rodyn. Polaków przyszło do Wapennoho 22 rodyny. W Rozdzilu ostało się około 50 rodyn, a Polaków mniejsze jest jak w Wapennem. Czujemy, że to ludzie, które pereselili się na Ukrainę, to bohato umeraje, ale które ostali się w Haleczyni, to tym lepsze. Tu dene kotry seła wyjechali na 90%, a inszy na 50%. W Gorlicką Powiti jest jeszcze bohato naszych ludzi. W Bodnarci ostało się połowyna. W Rozdzilu trzecia część. W Bortnom, Perehonyni i Bodakach bliższa połowyna ostała się. Regietoły, Nyżni i Wyżni ostaliśmy majże na 100%. Na Zachowiaty to w Gorlicką Powiti ostało się jeszcze 35% naszego naroda. Twój brat Iwan pomer. Dwa razy jego bandyty obkrali. To przestraszył się i pomer na zapalenie. Twoja bliższa rodyna żyje jeszcze nie z hirsze, bo dobre się trzymają. Moja żena chwora już 6 miesięcy. Była w Bolnyci w Gorleciach 6 nedil. W Krakowie 2 nedile, a wse na nycz się przydało. Sprodał jem wsi mebli i jedną chyżu na liczenia. Chyżu jeszcze mam jedną. Łazienki, kupeli, zniszczeny. Nie ma weekend, dwerej, a i blachu z dachu poczaste zabrali. Mi brat Wasyl z synami wyjechał do okolic Tarnopola, koło Buczacza, ale już pomer, ma 88 lit. W gazetach jest ohołoszeno, że to pereselenia się skończyło. Łapennom rozebrano już 54 budynki, a w Rozdzilu koło 80. To prodaje urząd zemski. Kupowali Polaky, bo Rusnakam zaboronyli kupułaty. Prodawali duże tunio. Tu dają zapomogę Polakom z amerykańskich dariu. No Rusnaky nie dostają niczego. Ja zanimaju się gospodarstwom, mam 3 morchy pola i plebańskoho trzymają 4 morchy, ale duże lechie. Mało je ma obsijał, bo nie było czym na wesni. Mam 1 korołu i 2 kozy. Doma przy mi ostali się jeszcze 3 synowe i 1 diłka. Jak ty tam żyjesz? Czym zanimasz się? już my postarili. Ja mam już 69 lat, a ty pewno 68. Dekotry nasze ludy tam w Ameryce posyłają pocztą grosze, ale to szkoda, bo tym nie poratują nikogo. Lepsze jak czerwikę posłaty, albo spodni, koszeli, bo to duże drogie heł. Za 50 dolarów amerykańskich poczta wypłaty 4700 zł i kupić dwoje kiepskie czerwiki. Ja думаю, że to tam za 50 dolarów kupić choć 4 pary. Czasem ktoś posyła je w liście rejestrowanym dolar albo dwa, to lepsze, bo bliższe kupić za dolary. Tu wsio duże drogie. Koroła stoi od 20 do 40 tysiąc. Kiń do 100 tysiąc. 1 kilo mięsa 130 zł, a kilo sołoniny 350 zł. Litra mołoka 15 zł. Jajce 68 zł. Powiste prawdu, to hołodu tu nie ma, bo wsego doidła jest dost. Tylko drogie. Najgorsze z odeżą i obuwią, bo uczy czerewiki stojat 3 do 4 tysiąc, koszela od 1 do 2 tysiąc, a połotno po 700 zł metr. Ludę mają po jednej korowi, jedynek to konia, ale konia dobroho rytko kto maje, bo to wse nim ci zabrale. Teper bahato trymają kis, bo od kis mołoko nie berut, a od korowy każut dawaty 30 liter miesiaczno. Także każut dawaty miasą. Mi naznaczyle dawaty miasa 150 kilo na rik. Podatku z trzech morhił 2000 zł. Żydów i cyganiów nie je, bo Niemcy wystrilale. Morduwale w diawolski sposób, a nysiany jak nie mistuło w hołowić, jak tak bożna ludej na szczyty i morduaty. Żydów trochę wernuło się z Rosji. To wyprodają swoje domy, ale sklepiu nie mają. Wsi chociaż kudatowe i chaty w Ameryku albo Palestynu. Jak sobie pomyślu za to te czasy, kiedy ja był w Ameryce, to był prawdziwy raj proti toho, jaki jest teper tu w Europie. Ja odczuwaju to, że to mnie potołkło tam Charleroi, bo mi nohy puchną i bolat. Szczęście, że to mają wodę sierczaną. To się wykupają i staje lekrze. Mistryk Wasel w Rozdzilu pomer na początku czerwca toho roku. Male 88 lit. Świaszczelnyków mamy w dejakich sełach. Od Zmychoroda na zachód nie je nigdy aż w Rozdzilu i Macyni. Potem Chmastowi, Gładyszowi, Regitowi, Bortnom, Nowycy, Wsztyny, Smerekiłci i Bilanci. Tak w ciłym gorlicką powiti mamy 10 swoich chwaszczennykiu. W Macyni jest 12 roden rusnakiu. W szkołach siuda uczat tylko po polsku. Czasem czytają gazetu Karpacka Ruś i takoż mają kalendar honianki i naszą knyżku. Rozdzila powit gorlici. Pisze Grzegorz Tylawski do ostryka Grzegorza Tylawskiego w East Pittsburgh, Pensylwania, 29 września 1946. Wasz list iszł do nas 2 miesiaci. Jeden pakunok z my dostali, to byle 4 pary czerewikił. To my dostali, a bilsze nie przyszło. Seło wygląda tak, że to strach pesaty. Chaty wyprodali het. Bar zmarne nasze życie, ale chatu mamy taj sidymę, bo dneska nie je nigdy dobra. A żyje w Rozdzilu nieduże ludej, bolem 60 familii, a było 180. Heł smutno żyty, ale szto robyty. Sidy dzisiaj żyje, bo heł od nas, szto pojechali do Rosji, to złe pyszut. I powtikało duże, ale zas ich zabrali. Heł nie jest pokoju, chodziat po noczach lisowe bandy i zabierają chudobu i szto popadut. W jednym starokrajowym pyśmi z gorlickiego powita, peresłaną w naszą redakcję, pysze dziewczyna swojej tety tak. 16 września, septembra 1946. Wy się mnie dowidujete, że to nowoho, że ja wam nie pyszu nic. Czom ja wam nie pyszu nic nowe, to za to, bo się boju swojej tiny. Kto dasz to nowe napisze do Ameryki, to zaraz jest w gazecie Lemko. A tam nasze bracia Lemki peresyłają gazetu do kraju swojej rodyni i heł przychodzają dwojakę z lisiu weczerą. To im nasze ludy peredają to tu gazetu i za to dobru na chorodu dostają. Nie bojać się, że ich obkradą albo nabiód. No wojakę się z toho śmiją, że Amerykanie nie ponymają, że to za wandriuci po lisach siedziat. I każą, że to ty ludy, że to za nich pyszą do Ameryki, to budą znaty, że jest Bóg na niebi. One heł byli w Smerekiłce. To kazali, że mają gazety, że to jest opisano. W Krynicy, Łysowi, Hańczowi, Uścia, z Jasielskiego Powita i od Korosna i kazali, że się im odochce pisaty do Ameryki. A za to każdy bojcia pisaty, bo każdego pisaria jest imienno w gazeti. I wydyte, kochany tetusiu, jak ja wam możu się opisaty. A byłobyż to opisaty, choćby i Biblię z toho wypisał, to i tak by się nie zmistyło. no to te wandriłne wojake lisowe przychodzają do seła i napadają po chyżach. To koho polublat i im dast isty i wypyty, to ta komuniczne wozmut. No koho ne polublat, to choćby im dawał, to ne wozmut, lem obkradut, a druhomu dadut. No jakby wszystkie ich hostyle, to komu by krali i koho by byli? Ja wam tu donoszę, że to złucha, Dymnianycz Iwan, z nim ma maje ruku. To jak przyszli do niego, a on się pohniwał na swojego susida, Mytra Krila, i nabuntował na niego tych lisowych wojakiów, tak piszli do Mytra Krila i go tak zbyli, jak na człowieka. Jak go leszyli, to się ledwo ruszał. Żena z Litmy wzięła go do posteli i go obstawiła pojałkami i bańkami, żeby wytjachli z niego to tu czorną krowu. No nie znaty, cy budę żywym. To teper jak Demjanowicz idę chory Żdynią, to ludę wtikają perednym, żeby z nim nie zejty się, bo się go bojat, żeby nie nabuntował wojakiu na nich. I każdy susid się boi susida, bo nie znaty, kto i kotry z nim ma maje ruku. No nie chodę nigdy pity się poskarżyty, bo by z nim tak zrobili, jak i z tym zuścia. No tak, nasze bracia Lemkę, same sobie dobri szkodziat. No, drugi raz wam wece napiszu do rochy, tytusiu. Wszystko się boju pisaty, bo mogliby i mene najty. A ja choczu jeszcze żyty. A te pierwe ceny napiszu, bo idu spaty i się boju, ducho śwityty, żeby taka nieducha na dwori naczatułała. Seło dołgie. Poczta Gorleci. Pisze Iwan Sabatowicz do Gregoria Szkęby w Montreal, Kanada. 25 sierpnia augusta 1946. List ja od tebe dostał 25 sierpnia, który był pisany 14 lipca. Duże mnie tiszyt, że to jest ze swoją familią zdorą. Dziękuję gospodu, ja toże zdorą z familią i już nam duże lipsze, jak było zaraz po wojni, bo już sme i posijali i posadyli bilsze i wrodyło się do starte. Zarno już sme z pola zobrali, sina sme nakosyli dost, bo było kady. Ja mają jednego młodego konia, jedną korowę i 4 oweczkę i telatko. Moja sestryczka Anna z Ameryki nam bardzo dużo pomogła. Przysłała nam idła i odeży, tak że ja sobie ani nie dumał o takiej wielkiej pomocy. Ja sobie dumał, że to wojna wsi krainy tak zniszczyła, jak i nasz, bo nam tak opowiadali, ale Gospod Boch ochronił naszych bratów i sestr w Ameryki. I one teper o nas pamiętają i nie dają nam propasty. A druhy nasze bracia i sestry, co nas byli i trapili, dneska toho żałują. Dumali sobie, że jak pójdą na dobrą zemlę do Rosji, to budą mati dost wszystkiego, a teper tam inaksze. Prodają hyn ostatni ryczy i wertają cię nazad. No teper nie tak lekko się wernuty. Z neznajowej już się wernął Chwalek Mykołaj z familią, to on znaje, jak tam jest dobre. Duże naszych ludy hyn pomerło. Symowa Marysia pomerła na Suchoty, a Symycha Irena pomerła w Rosji. I druhy pomerli hyn, pańko Stach, a Stafy stary, dekudowa Jefroska, stary Kosarowicz, a bilsze nie znają kto, bo teper jam listu z Rosji nie dostał. Zaczęli Polaky wyhaniaty ludy do Rosji, ale nie wsich. Jak raz pereszło wojsko, de mało rozkazane i koho pojmali, to ho odstawlali do hranyci, a jak nie podpisał się za rosyjskiego obywatela, to ho puszczali nazad od hranyci. Teper powiadają, że już nie budut wyhaniaty do Rosji. Što jeszcze zajdę na ludej, toho nie znamy, bo w naszym horci barskie pyt, a woda pyrskat i pecze ludej. Drogi towaryszu, dowidujesz się, kto najhirszy był w naszą seli na tych, što zostawali doma. To barże wsi, młode paripki i młode gazdowe. Rosjany dawali im gwery i prawo robyty, što chociat z Polakami. W dołhom mali za komendanta Wasyla Welgosa. To nas nazywali Polakami albo protywnikami, a teper ichyn zowód Polakami. K tomu pismu Gregory Szkęba daje od sobie taki przepis. Proszę napeczataty w gazeti to pismo od mojego towarzysza w starym kraju, żeby ludzie czytali, co się tam działo, jak było pereselenie i co się dzieje teraz i jak nasz naród umiera w Rosji. Czemu wy się nie staracie o to, żeby nasz naród powernął nazad, kto chce?

Ой, чоловіче, покаймось. Ходи додому, поради.

0: Jest ponedjeljok, 25 maja 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W minulý víkend na Lemkovini prošlo 13. Međunarodné bienále Lemkivsko-rusínskoj kultúry Rutenale. Totla bienále vse odpovalo sa v Krenici a toho roka prvý raz druhý den podíji prochodil v Osovi. Na počátku prvšoho dňa odpovalo sa zasiedanie Švitovoj rady Rusíniu. Pak na starom krenickom cmonteri odpravlená bola panachyda na hrobi Epifana Drúňaka Nikofora та зложене квіття під пам'ятником артиста на бульварах Тітла. От тамале перейшов хоровід ансамблів до старого здравичного дому на Креницькому дептаку, де в маловій залі відкрито були виставу малюнку, ікон і фотографій. Пак пройшли там два концерти. Другий день бієнале зачався зложенням квіття при пам'ятнику в Ущурському. Pak podia prenesła się do amfiteatru w Łosowi, gdzie można było wysłuchać prelekcję o rosyjskiej kulturze i odbył się finałowy koncert. Tego roku na Biennale zaprezentowali się artysty z Polski, Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Madziar, Chorwacji i Serbii. Tradycyjno proszło też wręczenie premii Wasyla Turoka-Hetesza, którą zdobyła profesor Olena Dutschpfeifer. Premiju podczas Biennale wręczał predseda Światowego Kongresu Rusyniu dr Stefan Lawinec. Gratulujemy! Priašivský i Košický samosprávny kraj osnovajú dvietno z Zakarpackom oblastnom radom Europejskie zgrupowania terytorialnej spiuprace w Horlat. Cieluje posilnity przez graniczną spiuprace w regionalnym rozwytku kultury ekonomici, ale i w obszoriach transportu czy ekologii. Osnowanie zgrupowania i członstwo schwalił Krajski Parlament PSK na swoim zasiedaniu 18 maja tego roku. Trybnici czytajcie w dopisie na naszym portalu. Hnes početok 14. ročníka Festivalu kultúry Rusyni v Slovácii, Rusínskoho festivalu, ktorého hlavným organizátorom je okresná organizácia Rusínskoj obrody v Svidniku. Festival potrvá čivý tožden. Hnes v programe odkrytia festivalu v Piddukleinskom ošvitním centri i v oklad o Perlinách Karpat. Zaran v Domi kultúry aktoro teatru Aleksandra Duchnoviča vkážu piesu s názvom Polepetko. V seredu v Piddukleinskej biblioteči Institut rusínskeho jazyka i kultúry Priašivského univerzitetu prosiť na bešidu o rusinistici v školi. V četver bude 11. festival Viera, v rámkach ktorého odpravlená bude grekokatolická švata liturgia v rusínskom jazyku. V piatniču začne sa hlavná časť festivalu v Svetnickom amfiteatri i potrvá do nedeli. V programe na piatniču je medzi iným siedmy ročník festivalu Orfeus, muzičnej prehľadka autorskej rusínskej tvorčosti i vstup folklórnych kolektívov. V sobotu zaprezentuje sa medzi iným Puls Priašova, jedinej v švíti profesijnej rusínsky ansambl. V poslední den podíji zaprezentujú sa domašní ansambli i hošti. Furt ešte môžete predplatiť online 3-dňovú bilety vstupu. Muzej Mity v Lignici, Nižnošleský filmový centr i kinopiast v Lignici prosia na speciálny pokaz filmu Mejny kofor v rámkach filmového klubu Seniora. Podia odpude się zaran w wtorek 26 maja. Zacznie się od oprowadzania po wystawie Nekofor fenomenon samorydnego talentu w Muzeum Mide w Lignicy, jakie zaplanowano na godzinę 14.30. Wstup na darmo. Pak o 16.00 godzinie w kinie Piast odpude się pokaz filmu Mi Nekofor. Bileto na film możesz przedpłatić w kasach albo na sajcie kina.
1: Були новини Радія ЛМФМ.

Prelat tyżnia portalu LMFM. Przy reformie samosprawy musi być zabezpieczone zachowania istniejących narodnostnych praw. Medże Rusyniu przyszł i upomnoczony Akosz Horoń. Autor listy Petro Medwid. W piętniciu 15 maja 2023 roku w Prieszowi odbyło się 40. zasiadanie okruchłego stołu Rusyni Słowakii. Platforma na swoim zasiadaniu przywitała i upomnoczonego władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne męczyny Akosza Horonia. Okruchły stół Rusyni Słowakii na swoim zasiadaniu obchowarzył do kilku aktualnych tem. Na jubilejnym zasiadaniu OSRS brał uczest i upomnoczonej władzy Słowackiej Republiki Akosz Horoń, który na początku członem Platformy przychowarzył się upomnoczonej tak samo aktywno załuczał się do roboczej części programu piątniciowego zasiadania. Merze prysutnyma był i Jan Kocak, rusyński ambasador, który je odpowiedni za kooperację przy podpory i rozwitku rusyńskiej komunity przeciwskiego samosprawnego kraju. Kocak informował członił OSRS o tym, jakie konkretne kroki PSK zrobił w rusyńskich regionach pro zlepszenia jakości żywota żyteliów, ale i o podpory konkretnych kulturnych podzi, które organizują się w sełach i miastach, gdzie żyją Rusyny. OSRS zajmował się i problematyką rusyńskiego muzejnictwa, sytuacją u Słowackim Narodnym Muzeju Rusyńskiej Kultury w Prieszowie, przy czym predseda Milan Pilip poinformował członów, że w najbliższych dniach ku temi przedstawicieli Platformy stricia się z wedzenią Słowackiego Narodnego Muzeja. Przedstawicieli rosyjskich instytucji, obczańskich združeń i aktywisty, którzy są członami okruchłego stoła Rusyni Słowakii, wysiadowali i o potrzebie wypracowania jednotnej wizji, która by wstanowiła, które aktywności podporowane dotacznymi schemami by mali być pro Rusyniu priorytetem. Kiedy rychtuje się nowelizacja zakona o selskim i miejscnym zriadzeniu, a Združenia Mist i Seł Słowakii w jedno i z Združeniem Samosprawny Kraj Słowakii w marcu przedstawili społeczny pozyczny dokument ku reformie publicznej sprawy Platforma na swoim zasiadaniu zajmowała się i tą temą. Okruchły stół Rusyni Słowakii apeluje na władzę Słowackiej Republiki i Narodną Radę Słowackiej Republiki, żeby przy rychtowaniu nowelizacji zakona o selskim i miejskim zriadzeniu i reformie samosprawy zabezpieczyli zachowania istniejących praw narodnostnych mężczyzn. OSRS jednoznacznie żada, żeby byli przedstawicieli narodnostnych mężczyzn aktywno zauczeni do przygotowania reform i żeby były proponowane kroki ocieniowane i z pohľadu ich dośledników na mężczyznowe komunity w zgodzie i z Konstytucją Słowackiej Republiki i międzynarodowymi obowiązkami Słowackiej Republiki. Ponedilok, 18 maja 2023 roku. Rusyńska informaczna agentura Ruten Press odświadkowała 20 roku. Autor listy Petro Medwid. Jak informowała agentura Ruten Press, w piątniciu 15 maja 2023 roku sobie w prostorach Instytutu Pro Kulturu Wojwodinskich Rusyni w Nowym Sadzie przypomnianuli 20 roku od osnowania tej agentury. Nowynarsko-informaczna agentura Ruten Press dzieje w ramach nowynarsko-wydawatelskiej instytucji Ruskie Słowo, która wydaje periodyczną i neperiodyczną presę Rusyni u Serbii. I z nachody okruchłego jubileju Ruskie Słowo zorganizowało okruchły stół. Moderatorem wieczora był dyrektor nowynarsko-wydawatelskiej instytucji Ruskie Słowo Borys Warga i medzi dyskutującymi byli bywszy i tepericzni redaktorki Ruten Pressu. Wysiadowało się o minułosty, współczesności i buduczności agentury Ruten Press, jak i o wyzwach, i z którymi stryczali się i osnowateli i redaktory od początku aż po dnes, ale i o tym, jak się mieniają konsumenty rosyjskich mediów pod wpływem modernych technologii i digitalnego świata. Agentura Ruten Press jest jedyną u świecie rosyjską nowynarsko-informaczną agenturą, która funguje denno, ale tak samo jest jedyną swoją sorty na językach narodnostnych mężczyzn w ramach autonomnej prokrainy Wojwodina i Serbii obszcze. Osnowana była 15 maja 2006 roku. Jak informowała agentura, medzi hościami światocznej podii byli przedstawicieli rosyjskich instytucji, kulturne diateli, intelektuale, jak i ludy, które byli zainteresowane daną temą. Sereda, 20 maja 2023 roku. Prytte na Rutenale. Autor dopisu Seweryan Kosowski. W najbliższy weekend na Lemkowyni odbude się jedna z podii organizowanych Stowarzyszeniem Lemkiu Rutenale, 13. Międzynarodne Biennale Lemkiuskoj Rusyńskiej Kultury. Jak sama nazwa wskazuje, prochody ona 102 roky. Jak raz edycja 2023 roku przynosi też to nowe, drugi den podii odbude się pierwszy raz na obszary gminy Uścia Ruskie. Dobrą tradycją każdego Biennale jest to, że uczestnicy oddają najpierw pokłon wyznacznemu rodakowi Epifanowi Drowniakowi, Nikeforowi. I od tego punktu zaczyna się Biennale na Krenickim Cmunterze, gdzie spoczywa wyznaczny malar. Od samego że początku Nikefor
był symbolem Biennale jak twórca, synem kolejny, wperty i duży protyautorytarnym rzeszeniem własnym. Jeszcze przed tym o 10 godzinie w pensjonacie Mewa zasiadała bude w Krynicy Świtowa Rada Roseniu. Odznaczenia Epifana Drołniaka bude dalsze i na krynickim deptaku, gdzie uczestnicy podii położą kwitia przy jego pamiętniku. Od tam ale wszystkie jak jeden chorowit perejdą do starego zdrawnicznego domu, gdzie o 15 godzinie bude odkrycia wystawy lemkiwskich rusyńskich twórców. Potem bude inauguracyjny koncert, a na wieczór po perejwi jeszcze druga jego część. Tego roku wystąpią rusyńskie artysty z Polski, Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Madziar, Chorwacji i Serbii. I tak jak stoi już chory, 13. edycja podii nese dasz to nowe. Odże dotla było tak, że dwodniowa podia w ciłosty prochodyła w Krynicy, teper, że drugi den odbude się chłysowi. Je to możliwe przy odkryciu na współpracu gminy Uścia Ruskie i tamtyżniego Oseretka Kultury. Druga część zacznie się hnedilu 24 maja o godzinie 13.30 złożeniem kwitia przyważnym w lemkiwskiej świadomosty pamiętników Uściu Ruskim, jak i po zminach wymuszonych Instytutom Nacjonalnej Pamiaty poświęcony jest teper żertwam niemecko-sowieckiego i komunistycznego terroru, jak też pamiaty wszystkich pohybszych, stradawszych i poterpiłych od politycznych represji żytelam Lemkowyny. Pak podija perenese się do amfiteatru Hłysowi, do godzinie 14.30 bude może wysłuchaty prelekcyju o rusyńskiej kulturii. O 15.00 godzinie odbude się tam finałowy koncert. Jej jeszcze jedno nowe. Nazwa podii była zbohaczona o dookreślenia Rutenale, tak żeby w rusyńskim kalendarzu podii była ona jeszcze lepsza asocjowana i wskazywała nielem na uterwalinia, ale i na moderny rozwytok naszej kultury. Teatr Aleksandra Duchnowicza odpremieruje Diłowiczność, medytacyju o bezsmertności, autor wisty Petro Medwid. W piatniciu 22 maja 2026 roku Teatr Aleksandra Duchnowicza w Prieszowi odpremieruje nową piesu o swoim repertuarii pod nazwą Diłowiczność. Inscenacja wynikła pod wedzeniem hościujuczego reżysera Brania Mazucha, który na sobie wziął i rol dramaturga, scenografa. Jak za Teatr Aleksandra Duchnowicza informował Józef Jurczyszyn, pro Mazucha to wrze czwarta współpraca z rosyjskim profesjonalnym teatrem. W tym teatrze reżyserował piesy Bisy, Kral Ubu i Piskowysko. O nowej piesi wysiadło się na preskonferencji, która w teatrze odbyła się 19 maja. Cytuję. W przypadku najnowszego przedstawienia jem począł kontaktować się z dyrektorem Teatru Aleksandra Duchnowicza Marianą Marką, może przed 3/4 roku i sam proces nasztudowania trwał 7 tygodni. Przywitał jem to tu propozycję. Swój kontakt i z tym rusyńskim teatrom poważuję za bardzo inspirujący, zworuszliwy, rusyński język osłowlujenia swoją spontannością, ostrością, bawy dnia robyty w tym języku. Powił reżyser. Inspirowany Czapekom, nolem temu. Inscenacja się opiera o tekst Karla Čapeka, czeskiego pisatela, nowenaria, dramaturga, ale jak zaznaczył Mazuch, hosnuje tekst Dio Markopulos, który miał premieru u 1922 roku, lembar skromni. Jak Čapekowa, tak i Mazuchowa interpretacja zanima cia woprosom bezsmertnosti i prawą człowieka produżowaty sobie sztuczno żywot. Cytuania. No to je wszystko, że to kapczat to ty dwidiła. I za to nazwa naszego przedstawienia je insza. Nie trymamy się Čapeka zubamy, nochciamy. Naszym przystupom rozwiązaliśmy sobie ruky. Majemy bardzo prostą historię w piesi, powił reżyser. Inscenacja wynikła jak społeczne dzieło reżysera, trzech aktorok i dwóch aktoriów, które w piesi grają. Cytuania. Kolektyw maje promany kluczową rolę. Społeczne tworzenia wyzerało tak, żeśmy sobie nahrawali dialogy i pak prochodziła selekcja tych schosnowatelniejszych, dodał Mazuch. Dasz to całkom inaczej w repertuarii. Umelecka szefka dramatycznego kolektywu Teatru Aleksandra Duchnowicza, Ludmyła Lukaczykowa, powiła, że jest wydawa na reakcję publiky, cytowania. Maje prynachodu okosztowaty w naszym repertuarii, dasz to całkom inaczej, powiła. Podla Jarosławy Sesakowej, kotra w nowej inscenacji hraje i ważnym, że inscenacja daje wkład ku dalszemu kreowaniu rusyńskiego języka. Cytuania. Listawamy do niego nowe słowa w scenicznym języku. Same sobie z uczytelamy, powiła. W piesi Diłowiczność dalsze hrajut Zdenka Kwaskowa, kotra jej autorką muzyki do inscenacji, Iweta Fejkowa-Fedorowa, Józef Pantlikarz i Wołodymyr Rohacz. Kostiumy robiła Lenka Rożnio. Teksty perekłała Anna Kuźmiakowa. Wyniknucia inscenacji podporył Fond na podporu kultury narodnostnych mężczyzn. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Wieczera, Dnes, Zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.

Dobry wieczór. Witam w piatnyciu na słuchowisku. Mali sme tyżniową przerwę, ale mam nadzieję, że nie zabyliście, co działo się w poprzednich odcinkach karpackich noweli, a dokładnie mamy nowelu pod nagłówką Czudny grobowy duch. Zapraszam na kontynuację. Ale to jeszcze nic. Tuż to się ważniejsze się wyjawlat. A to, że Jewsewijowy bajusy przyjmut one dołcha isty wyt podibnu do pradidowoj z portreta brawuru. Zważywszy tak epochowe odkrycia, hoden jem był i wkrasty portret nowonajdenoho spiurodynnyka. Jednym słowom, my byli jak w sebe. Taż to? Sławka się nie jawlała. Nam wyjasnili, że jak sy kupci przyjechali i kupczat w nich połotnom rozwadowskoho wyrobu, że Sławka tam zaniata, że zresztą jawyt się ona o chwilku prywytaty tak gosty. Ehe, a ona podumajte perejata kafiuru czesała, gwarł jem. W desperatku nie zaczeszesz tak sakompiką. Rozwadowski paroch pobysi dzieci lyszył nas i piszął zadiłką. My pozerali na partyturu. Wariacyj bez temy na szezdaru, na portret Metternicha, na resztu kol do izby wstupył nasz fijakorz Wasyl w łunci z irską peleryną czypową w lutowyskich chodakach, w synich zymowych hajdawerach welykan beskycki z dołchym pelechatym wołosią. Szto tam, Wasylu? Zwidujemy. Tanycz. Konia szalenoho jest rozpriach. Rozpriach. A napoił? Napoił. A sam duchan masz? Mam. To udy wszystko hej. To no by hej, lem. Tu Wasyl werchnął sobą, ruką poza hołowu zawynął, czypoł odszmaryl, a na joho fawnowym lycy szerokim z prystriżenyma bajusami, z osmalenyma lyciami taiła się niedomołka. Sprawa sprawą. Wydusył Zosia o chwylu, przyłożył palec na pił ust i szeptom dokińczył. Nam by szalenoho konia nazad zaprychaty, taj zaberaty się z rozwadowa. No, szmaryli my, czudujuczy się taki besidi. Dolinę obyjdesz, prodążał Wasyl, Annę prysyłujesz doli. Ona już tak. Tu nam nie podorozi. Ja to znam. Neraz jem woswaty wozył. Tu w rozwadowi nic z toho ne bude. A czą? Nasz czorny kinne i spaszy. Anny siane ditchne. Szto tam? Hewarymę. Może z mułaky si nadali, a nasz na takie niezwyk. Boże hran! Komanyci na chwale, tako jak Dunaj, a czornoho hejby pitiał neist, taj neist. A ono takie je demicz.
czornej paszy neditchne, tam zosvatania nycz. Lem szli na kark mu kład i hajda dale. Tak było, kolysia waszego stryka w oswaty wezło. Dobry były wasz stryko, bywało chwaria domia. Ano, Wasylu, w tnyjle, pisnyczku, nad ryczkoju, nad bystroju, lubył Jasia z dił czynoju. Al kietiem tiłkoż to skinczył, z berażeńka prychortał jej do serdeńka. Uż zo styrkowej ruky piniarzyczkę dzyń dzyń syplut się jak śniżok. Tu my poczuli kroki parocha, uspokoili Wasyla, szto wertaty nyjak i ochwylu my wytale sławku. Desperatka? Ej, z osynią kokardą, suknia szelesty, a chodu neczuty, satynowy chodaczky. Besiduje myło, pomyślisz, mej była syczka. Znaje wariacyi w trzeciej pozycji na szezdari, besiduje aż i o harpeggiach i flażoretach. Ba! My pustyli się z parochą do sprawu dalszego świta, a ona chwylamy w truty tym, że koszut już nie w Turcji, a jachymowycz dagde w kromeryżu. Tato fenomenalne, chwarił do Jewsewija. A win lębę samy strychnął, w tym i moja bida. Kto z nas bełsamy ne zytiarzył? Bo spostericham dale, ona besiduje daszto ta obernena do Jewsewija. Bźwiduje daszto ta Jewsewija do mene, ane ne czwirkne lem hejby za panszczynu dekole okom szmaryt. Myśliłby dachto, Jewsewij zaprawdy pobidył. Nic. Ona to naumyślnie robiła. Damski manier. Taki hejby pidrobok, lem w korotki sukny iszczy, a już taki manewr. Damy wszystkie tak prachną, tam zawładity, tołdy z tamtym kokietując. Muszyna tołdy i zalubuje się w dami, kiedy wydyd, że ona de inde, lubowno prynależna. A ptaszoczko powowało się mi. Szto już, a pohołzło się. Myślu soj, pit zaszmareny, a czeki ty? Daty się złowyty dosity jak szczupak? Iszczy by, Wasyl dobry chwarył, nic z toho ne bude. Czorny nasz kin, ne darom zapaszu się ne chwatyt, ne je tu diła. Dobry, nam tu byty, ta... O! A toż to... Czas zberaty się domił. A... Toż tam za czas... Ono po prawdzie jakosy ne po europejsko było, tak od raz domił się zberaty, a wyczuj towarzysz mi ne barz się ponachlad. Propał kozak, zalubował się Jewsewij. Sile zmejszczy do makowoho knysza, perewerchle, czekuladowy kista, wypyły poczarci i tak pomały zobrali się do odwytania. Żywo parechnał nasz szalony czorny werchamy, debryjamy, kamenestyma putamy, a człowiekowy jakosy markitni na duszy. I konia woronocho by się zwidaty, czom joho izdec taki nieszczęsliwy. Tak sobie dumam. Może i by polechszało.
Taż toż. Nie wozmę czorny kin, wywidowaty się jawora, czom się nad wodą schylił, a nie czom się zażurył joho pan. Neź widać się kin. Jomu chnaty, łoramy, hejby z mazepą. Aż to było dale, doznate się po pererwi.

Minął jeden dzień, minęły dwa, już to ty damy. Podswykaty ich plany, planoczki, wkazaty im, że pit zaszmareny jahaczek na zimaty siami, to było perszo moją myslu. Idle, ahyś, słałko moja, moja arnżatorko. Lem czerewiczkił satynowych żal i toho sentymentalnoho akordu w tej pozycji. Taż toż, sprawy byne zasyplaty, hruszok w popeliny hrity. Himenże, jeden pohlad do minułoho i spomnułem soj, że znałem jeszcze drugą damu w susiedztwie po drugiej stronie rozwadowa. Wdowyczka Natalia. Taż to romantyczne, daż to aż do kraja. Prekrasna i młoda. Ja już zaczynał pić śpiwowaty piśń o wdowycy, szto brała len dridneńki popit hej zeleneńki i dumała. Kiedy to ona muża medą napawała i w karmazyny przybierała. Zater jaroky. Przyszedł jem do Jewsewija i stał za pleczamy. Siedł win w fotele. Lem jeho bajusy jem wydił. Ech, że bała boński. A samże notar, bidaczyna Jewsewij, od czasu, kiedy sme się wernuli z rozwadowa, chodyt, hejby, bujtur, myslamy po obłakach, szuchat, szalije. Widmo zalubowany, szczęśliwy i czesna dusza, lemże szczupak. Złowleny i dosity. A może wszystko jedno i szczęśliwy. Wdarył jem ho po rameny. Dumate zastrych, bajusamy, de tam. Podało się serce diły, tej bajusy już neprydatny, piszli w odstałku jak wysłużony muryn. Pideme, wariu do neho. Jarmak gneska w Płazowi, naroda ma sabute, etnografia na poriadku dennym. Zazrwena szczorny, szaleny śnich, kopytamy, a my jarmak pokal szto minuli i wo wdowyczkę hejby doma się wsili. Wyczuł ona, jak oreł Prometeja, nie odstupuje ni na chwilę od mene. Szczebecze jak to ta łada, a raz to sył wydnowni, to miachki strzenoczu i zas ohen się płomeny ty w słowach. A wszystko mu Prometej. Ja, bo ty Prometeją na wiki? Boże, jak to ty żeny, tak oj wszytkę szpotają tsianami, a jeszcze w dowyciach wariat czary unycia. Zawesty damu do lubownoho labiryntu, rozpalety w niej amorowu połomeni, wydity w niej oczach żar, a poza to hoznaty, jak chybni ona zamituje sit, jak strategiju zaczęła bez dobroho teleskopu, to najlepszy narkotyk dla duszy. Słodko się robyt i lekko na serce. Tak jak dumał, a nie znał jem, że żażda borby z rynkami to nic inczoho, jak rozpalująca się gunem prykłonnist. Aż to, Wasylu, zwidali my z powrotniej drogi. Tu czorny ił, komanyciu? Za nas inakże bywało, odpowił Wasyl. Bodajby jakoj striask, bodajlem samoj sołomy szmaryle,
A to przyszło się dobry, wychołodnity czornomu. Przychodzu do stajni raz, drugi raz, a koniata pred porożnim żołobom. Lem hołowu potupył i myslet. Na dneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Aż to było dalej i cy wdowycia nadała się naszemu herojowi, doznate się w następnych odcinkach. Zapraszam bardzo serdecznie. Besidowała, czytała dla Was Monika Tylawska.

0: Jest ponedziałek, 25 maja 2023 roku, a na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. W minulý víkend na Lemkovini prošlo 13. medzinárodné bienále Lemkivsko-rusinskoj kultúry Rutenale. Toto bienále vse odpovalo sa v Krenici a toho roka prvý raz druhý deň podíji prochodil v Vosovi. Na počiatku prvého dňa odpovalo sa zasiedanie Švitovoj rady Rusiniu. Pak na starom krenickom cmonteri odpravlená bola panachyda na hrobi Epifana Drúňaka Nikofora a złożone kwitia pod pamiętnikom artysta na bulwarach Titla. Od tamale przeszedł chorobit ansamblił do starego zdrowicznego domu na krenickom deptaku, gdzie w balowej sali odkryto były wystawy malunku, ikon i fotografii. Pak proszły tam dwa koncerty. Drugi dzień bienale zaczął się złożeniem kwitia przy pamiętniku w Uściu Ruskom. Pak podia prenesła się do amfiteatru w Łosowi, gdzie można było wysłuchać prelekcji o rosyjskiej kulturze i odbył się finałowy koncert. Tego roku na Biennale zaprezentowali się artysty z Polski, Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Madziar, Chorwacji i Serbii. Tradycyjno proszło też wręczenie premii Wasyla Turoka-Hetesza, którą zdobyła profesor Olena Dutschpfeifer. Premiu podczas Biennale wręczał przedseda Światowego Kongresu Rusyniu dr Stefan Lawinec. Gratulujemy! Priaszyński i Koszycki samosprawny kraj osnowają jedno z Zakarpacką Obłastną Radą Europejskie Zgrupowania Terytorialno i Współpracy w Horlat. Siluje posylnity przez graniczną współpracę w regionalnym rozwitku kultury, ekonomii, ale i w obszariach transportu czy ekologii. Osnowanie zgrupowania i członstwo schwalił Krajski Parlament PSK na swoim zasiedaniu 18 maja tego roku. Trybnici czytajcie w dopisie na naszym portalu. Hned spočatok 14. ročníka Festivalu kultúry Rusyni v Slovácii, Rusinského festivalu, ktorého hlavným organizátorom je okresná organizácia Rusinskoj obrody v Svidniku. Festival potrvá čivý tožden. Hned v programe odkrytia festivalu v Piddukleinskom ošvitním centri i v okvad o Perlinách Karpat. Zaran v Domi kultúry aktoro teatru Aleksandra Duchnoviča vkažut piesu s názvom Polepetko. V sredu v Piddukleinskej biblioteči Institut rusinského jazyka i kultúry Priašivského univerzitetu prosit na bešidu o rusinistici v školi. V četver bude 11. festival Viera, v rámkach ktorého odpravlená bude grekokatolická švata liturgia v rusinskom jazyku. V piatniču začne sa hlavná časť festivalu v Svetnickom amfiteatri i potrvá do nedeli. V programe na piatniču je medzi iným semiričník festivalu Orfeus, muzičná prehľadka autorskej rusinskej tvorčosti i vstup folklórnych kolektívov. V sobotu zaprezentuje sa medzi iným Puls Priašova, jedynej v švíti profesijnej rusinský ansambl. V poslední den podíji zaprezentujú ťa domašní ansambli i hošti. Furt iščo môžete predpáty online 3-dňovú bilety vstupu. Muzej Mity v Lignici, Nižnošleský filmový centr i kinopiast v Lignici prosiat na speciálny pokaz filmu Mý Nikofor v rámkach filmového klubu Seniora. Podia odpuda się zaran w wtorek 26 maja. Zacznę się od oprowadzania po wystawie Nikofor fenomenon samorydnego talentu w Muzeum Midy w Lignicy, jakie zaplanowano na godzinę 14.30. Wstupne darmo. Pak o 16 godzinie w kinie Piast odpuda się pokaz filmu Mi Nikofor. Bileto na film możesz przedpłaty w kasach albo na sajcie kina.
1: Були новини Радія Лем ФМ.

jako karajmą umrzeć pragnę. Karaja dim karajba jest. Da karajba alma krajme wiarejnych. Karaj legba ujał mamen. Estinim ni tasla mamen. Har adam ne men sila amen. Didin anen bahen amen. Estinim ni horle majmen. Dajatne da cajpa majmen. Wszechmocny Pan Bóg ludzi stworzył. Obdarzył wszystkich bez różnicy. A ludzie do rozmyślań skorzy. Wielu religiom dali życie. Bardu mi za przygodę innych pójść wciarkandę. Mądrość usła zdobywać w naukach. Walczę przeciw gusłom zwietrzałym. Nowych dróg pełnych światła szukam. Jatlarda, godle nasze prastarą wiarę. Z rozumem młodym połączone. Niech rozwieje się rokmach paramen. Niech nastanie dzień uspa upragniony. O menim belgimdi. Cykma tunokluktam. Mienim kisencimdi.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, bo od Gambara właściwie. I jak im kształty tam zawę powieści szło imienia i nazwiska. Ale to nie powiem, jakby kurs cinało. No to już wypadać powieści, że Jarosław Cochanowski.

0: Realnym FM.
1: Jest poniedziałek, 25 maja 2023 roku, a na nowiny Rady Realnym FM prosit Olena Stefanowska. W minulý víkend na Lemkovini prošlo 13. medzinárodné bienále Lemkivskoj rusínskoj kultúry Rutenale. Totle bienále vse odpovalo sa v Krenici a toho roka prvý raz druhý den podíji prochodil v Vosovi. Na počiatku prvého dňa odpovalo sa zasiedanie Švitovoj rady Rusíniu. Pak na starom krenickom cmonteri odpravlená bola panachyda na hrobi Epifana Drouňaka Nikofora та зложене квіття під пам'ятником артиста на бульварах Тітла. От тамале перейшов хоров від ансамблів до старого здравичного дому на Креницькому дептаку, де в бальовій залі відкрито були виставу малюнку, ікон і фотографій. Пак пройшли там два концерти. Другий день бієнале зачався зложенням квіття при пам'ятнику в Ущурському. Pak podia prenesła się do amfiteatru w Wysowi, gdzie można było wysłuchać prelekcji o rosyjskiej kulturze i odbył się finałowy koncert. Tego roku na Biennale zaprezentowali się artysty z Polski, Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Madziar, Chorwacji i Serbii. Tradycyjno proszło też wręczenie premii Wasyla Turoka-Hetesza, którą zdobyła profesor Olena Dutschpfeifer. Premiju podczas Biennale wręczał predseda Światowego Kongresu Rusyniu dr Stefan Lawinec. Gratulujemy! Priaszyński i Koszycki samosprawny kraj osnowają dwietno z Zakarpacką Obłastną Radą Europejskie Zgrupowania Terytorialno i Spółpracy w Horlat. Siluje posylnyty przez graniczną współpracę w regionalnym rozwitku kultury, ekonomii, ale i w obszarach transportu czy ekologii. Osnowanie zgrupowania i członstwo schwalił Krajski Parlament PSK na swoim zasiadaniu 18 maja tego roku. Trybnici czytajcie w dopisie na naszym portalu. Hned spočatok 14. ročníka Festivalu kultúry Rusyni v Slovácii, Rusínskoho festivalu, ktorého hlavným organizátorom je okresná organizácia Rusínskoj obrody v Svidniku. Festival potrvá celý týždeň. Hned v programe odkrytia festivalu v Piddukľanskom osvietnom centri i v oklad o Perlinách Karpat. Zaran v Domi kultúry aktoro teatru Aleksandra Duchnoviča vkažú piesu s názvom Polepetko. V seredu v Piddukľanskej biblioteči Institut rusínskoho jazyka i kultúry Priašivského univerzitetu prosiť na besídu o rusinistici v školi. V četver bude 11. festival Viera, v rámkach ktorého odpravlená bude grekokatolická švata liturgia v rusínskom jazyku. V piatniču začne sa hlavná časť festivalu v Svetnickom amfiteatri i potrvať do nedeli. V programe na piatniču je medzeňčoma semiričných festivalu Orfeus, muzičnej perehľadka autorskoj rusínskoj tvorčosti i vstup folklórnych kolektívov. V sobotu zaprezentuje sa medzeňčoma Puls Priašova, jedynej v švíti profesijnej rusínsky ansambl. V poštidní den podíji zaprezentujúča domašní ansambli i hošti. Furt iščo môžete predpáty online 3-dňovú bilete vstupu. Muzej Mity v Lignici, Nižnošleský filmový centr i kinopiast v Lignici prosiat na speciálny pokaz filmu Mejny kofor v rámkach filmového klubu Seniora. Podia odpude się zaran w wtorek 26 maja. Zacznie się od oprowadzania po wystawie Nekofor fenomenon samorydnego talentu w Muzeum Midy w Lignicy, jakie zaplanowano na godzinę 14.30. Wstupne darmo. Pak o 16 godzinie w kinie Piast odpude się pokaz filmu Mi Nekofor. Bileto na film możesz przedpłaty w kasach albo na sajcie kina.
0: Були новини Радія Лем ФМ.

Halem FM. Pierwsze nasze radio. Słuchaj, Halem FM.

0: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzny, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzny. Główni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witam kraśni drogi radio słuchacze, z tej strony Demko Truchanowski i witam was przy kraśni 25 dnia maja, już po 8 godzinie, minuło 14, minut 25 maja, czyli na 2023 roku. To program Trzy świty i tym programem zaczynamy wieczorny blok wysyłania na żywo z radia LEM FM, z PIL warszawskiego studia toho, że radia. Budu z wami w programie Trzy świty do 9 godziny, a pak stridymy się jeszcze w programie Słowicia. I tak, kiedy ste już przyszli do słuchania radia, tak już znamy ostante, bude się działo.

Tak, 25 den maja 2023 roku to w radiu LEM FM i może NELEM w radiu 145 den toho roka w gregoriańskim kalendarii, w oficjalnym kalendarii. W tymże kalendarii do końca roku zostaje jeszcze 220 dni. Okrem toho w julijańskim kalendarii mamy dnes 12 den maja za zachodnim kalendarium. Dnes świadkują to też to nosią takie imiona jak Magdalena, jak Grigori, jak Leon, a za wschodnim kalendarium dnes świadkują Herman, Jewdokia, Joan, Petro, Seman i Teodor. Spośród tych, co świadkują w świecie, tak międzynarodny praznik dnes wypada Dzień Oswobodzenia Afryki, to na pamięć tego, jak na pierwszej konferencji dzierżał i uriadiu afrykańskich w Addis Abebie była osnowana organizacja afrykańsko-jednot. No i pak za ryszeniem Organizacji Objednanych Nacji tot den jest objawiony Dniem Oswobodzenia Afryki. Dnes też spośród Międzynarodnych Dni, Międzynarodny Den Propałszych Dzieci, okrem tego oficjalny Światowy Den Futbolu, takim doczytał. Okrem tego świadkują też pojedne derżawy. W Argentynie świadkują Den Majowej Rewolucji z 1810 roku, kiedy to w Buenos Aires to ta majowa rewolucja odbyła się, jakoś zaczął się proces tworzenia dzierżawy dzisiejszej Argentyny. W Jordanii Dzień Niezależności na pamięć po 1946 roku Peru świadkuje Dzień Klauna. Meksyk Dzień Buchhalterii. A też Liwan świadkuje Dzień Oswobodzenia, kiedy to izraelskie wojska, na pamięć tego, jak izraelskie wojska wyszły po 20 rokach z Liwanu w 80-tych rokach. W nas już taka godzina 8:20, za to ja was zaproszę na muzyku. I będziemy się starać, dasz to o tym dzisiejszym dniu powiedzieć bliżej.

Wieczór z Radiom Lem FM. Den z Radiom Lem FM. Lem FM na żywo.

Maria Żelazna nam śpiewała, a my teraz przechodzimy do tej części, gdy przypominam, co się podziało w danym dniu 25 dnia maja, na przykład 240 roku przed Chrystusem. Pierwsza znana zapiska o tym, że przeszła koło Ziemi, było jej widno kometa Haleja. Idziemy do 10 stulecia, 996 rok w Kijowie była poświęcona pierwsza znana na Rusy kamienna dziesiątynna cerkow Uspinia. Idziemy do Krakowa do 1477 roku, to uderze widztwo, że zaczął w Krakowie w Maria kosteli swojej pracy nad ołtarią. Przechodzimy teper do 1666 roku w rosyjskiej cerkwi. Był wielki rozkoł to jak po Nikonowskich reformach liderci cy hołowny hołowna persona od staroblacci protopop Ava Kumbow piddany anatemi i wysłany do monastyria. 1750 rik teper do 19 stolicia idemy do londyńskiego zoo był przywezeny pierwszy hipopotam z nilowej hipopotam. Okrem toho 1920 6 rik, znaczy dokładnie 100 roku temu, co zresztą smotriłem w socjalnych sieciach świadkowania sotnoj rocznicy śmierci Simona Petlury, to lider ukraińskiej narodnej republiki, był zabity w Paryżu. Idziemy dalej. 1961 rok, kiedy to prezydent Zjednoczonych Stanów Ameryki John Fitzgerald Kennedy w swojej zajawie, w swoim wystąpieniu przed kongresem powiadomił, że Zjednane Stany to w 1961 roku. To zrobił, to powiem mali, bo do 1980 roku wyprawy ty człowieka na miesiąc, no i oczywiście jeszcze go bezpieczno nazad na ziemię wrnuty. Co jak znamy się stało przed tym 1980 rokiem, kiedy dobrze pamiętam, w 69 roku pierwszy raz tam człowiek postawił swoje nogi jak raz w amerykańskiej misji. 1983 rok, kiedy my już przy wselenni i przy kosmosie na ekrany w Zjednoczonych Stanach Ameryki woszł film Zwizdne Wojny, 6 epizod Powrót Jedi. 1923 rok, teper już idziemy do Europy. Sowiet Bezpieki Organizacji Zjednanych Nacji poklikał Międzynarodny Trybunał do spraw byłszej Jugosławii. A 1927 rok, jeden pan ze Sri Lanki, Joachim, stanowił światowy rekord, stojąwszy na jednej nozie 76 godzin i 40 minut. Jak dobrze rachuję, to prawie 4 dni. Bilsze. Nie, tak, będę za 4 dni. 2018 rok, to jeszcze jedna taka informacja. 8 roku temu w życie weszło zagalne zariadzenia Europejskiej Unii o ochronie danych, tak modne. Poslednio RODO albo ORDO, zależnie od tego, jak będziemy rozwijać to tak kroni. Minęło pił minutę temu, za to drogi radiosłuchacze, ja was zaproszę na muzykę.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Tak wracamy do studia na radia LEM FM. I te perechody będą licznie związane z rosyjską obszerią. Zacznę od tych, co w sobotę minęła licznicia narodzenia wydatnego rosyjskiego malaria Andrija Kocka, jaki wrodził się w 1911 roku w Użhorodzie. To jeden z tak określany i bodaj najbardziej talentliwych tych młodszych przedstawników rosyjsko- i podkarpackiej malarskiej szkoły. To uczennik Josefa Bokszaja i Beli Erdelija na ich szkoli malowania. Najbardziej znany z portretów i z cyklu portretów Dity, cy żen. Wmer Andrij Kocka 3 dnia września, septembra 1987 roku w Użhorodzi. Wczorajszy licznicy cisz wydatnych ludzi. 1945 rok to data narodzenia Iwana Petrowcyja, wydatnego rosyjskiego poety i pisatela z Podkarpacia, jaki wmer 1 sierpnia, januara 2016 roku. Był cisz znanym perekładaczom. Zbierał velo przypowiedok posłowie, był też nowinarium, a jeszcze okrem toho, z ohledu na publiczne samookreślenia się jak Rusin, był wyszmarany z obszerstwa ukraińskich pisateli w 2008 roku. Kto był w dawnych czasach w Użhorodzie, może pamiętać jego bołd z kniżkami w centrum Użhoroda. Iwan Petrowcy, znany, wydatny, współczesny poeta i pisatel z Podkarpacia. 1946 rok, też wczorajsza data, to data narodzenia Stefana Suchoho, rosyjskiego poety, też prozaika i dramatyka. Wrodził się w Nechwal Polanci, to okres humenny, jest pedagogom, metodykom rosyjskiego języka. Laureat premii Aleksandra Duchnowicza w obszary rosyjskiej literatury z 2000 roku. Ciż pisał podręcznik, jego znany napisał podręcznik takie do wczynia w osnowni szkoli i velo inczych. 2014 rok wyszła zbirka basny, trzecie kryło. I dneśnia licznicia z 1823 roku to data narodzenia Iwana Mondoka, uczytela i żurnalist politycznego diacza na Podkarpackiej Rusy. I jeszcze jedna bardzo ważna data o jego uczeniku, którym był Andrij Kocka, użyłem by się dual, a dnes licznicie narodzenia z 1891 roku Beli Erdelija, Adalberta Erdelija, to tot, który razem z Bokszajem, między innymi, zakładali podkarpacką, rosyjską, malarską szkołę, znany malar z podkarpackiej Rusy, jaki wmer w 1955 roku w Użhorodzie. A przypominajuczy, że do końca czerwca trwa jeszcze wystawa formy prysutności sztuka Lemki Ukarpackich Rusyniów w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeju w Warszawie na ulicy Kredytowej. To jak raz twór i Erdelija, i Kocka tam się nachodzą. Za to jest jeszcze to ponad miesiąc, żeby wstąpnuty jej widzity, a dumam, że velo było o tym i w mediach, i w socjalnych sieciach, a okrem toho naprawdę warta. W nas 16 minut do 9 godziny jeszcze wstygniemy zahraty przed prognozą chwili.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiuskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio.

Tak, inferta mezas do studia. Za to, że wyszło się nam iszczy. Jeden punkt dnešního programu Trój Świty znaczy prognoza chwili. W Goryciach teper 19 gradusiu, dost tepły večer, kiedy by smotrity na posledni czas i to ta najbliższa nicz, też bude do stepła. Temperaturach padę lem do 13, ale słuchajcie, zaran 23 gradusi w Goryciach, duże, duże sońcia. W sredu taku zmniejsze, bo lem 25. Ale może popołudny, może zagrmity i perejdą bury. W czwartek lem do 19 w nocy uwaga się ku zachłody, w piątek do 22, ale i w czwartek w piątek sońca dakus w Goryciach bude. Idą do Polkowej z teper jeszcze 24 gradusy i to tam nic już bude dos tepła. Następna jaka bude, och, lem do 17 bude temperatura padała, no i zaran witorok 30 gradusów na plusi w Polkowiciach, bardzo wiele sońca takoj bez chmar. W sredu i w czwartek dakus się ochłody, bo lem 23 gradusy na plusi maksymalno, czastyczno niebo bude zachmarene, ale już jego bilsze bude na pewno w piatniciu i już bilsza temperatura, bo do 26 gradusów. Za to może się to ta jarwkińcy da jak jeszcze rozwinę. W Pieszowie teper 21 gradusiu, podobnie jak na Lemkowyni, zaran i po zarane aż i horiacze, może było powisty smutriacze na niedawne temperatury, bo zaran i po zarane 29 gradusiu w Pieszowie, w czwartek do 22 gradusiu, kusie ochłodyć w piatniciu, uż kusićka teplejsze do 24. To te dwie najbliższe noce z minimalną temperaturą 13-14 gradusiu. Trzy następne, na żal, już tak 10, no 8 gradusów za to jeszcze. Trzeba pamiętać, że jar dopiero się rozstelat na naszych obszyriach. No to idziemy na Podkarpacie, do Mukaczewa. W Mukaczewie teper 21 gradusów i smotriu zaran po zarany po 29 gradusów. Na plusi, oczywiście w sredu na pewno pohormyt nad Podkarpacką Rusiu. W czwartek się ochłodyt, maksymalna temperatura.

0: do 22 gradusów, w piatniciu do 24, ale o czwartej już velo sońca, tak jak i na premier zaram. A idąc na piłniczno-schidni Madiary do seła Komloszka, tam teper 21 gradusów. O, już bym dumał, że nie perebił, ale perebił trycetku. Zaran 30 w Komlości, duże sońca w Seredu 31 i duże sońca i popołudny. Budut Peruna bude hrmiło. Czetwer i w piatniciu tako schodniejsze 23 i poslidowno 25 gradusi od czetwerha tiż bude duże sońce. Zresztą w Serodu tiż one braknę. To, że buri w Mukaczowi, w Komlości, w Pieszowicy, w Goldyciach, to druga sprawa i może popowisty no, meteorologiczno oprawdana, kiedyże tak się oteplit no i bezpeka, no, ale to jeszcze tak jej nie nazywajmy. W ruskim Kresturi iszcze 26 gradusiu. Słuchajcie, zaran 31 samo sonce. W Seredu 33 samo sonce. A na jedno ich marka. W czwartek w piatniciu do 27 w ruskim Keresturi. Za to może faktycznie już pomaleńko może takie by sytuaty, że pomału to ta jar już zaczyna być jariu i maje jeszcze tot jeden neciły już miesiąc, żeby się perorodyty w lito, a jak będę w liti, a w liti będziemy narikaty, że horiaczo, bo tak wse jest. Drodzy radiosłuchacze, pomaleńko będę się z wami praszczał w programie Tyry Świt, ale to lem na paru minut, tak lem, żeby moż powisty zminyty gierok i preobleczy się w redaktora programu Słowowicie, na jaki już teper bardzo skraśni proszę po 9 godzinie w Radiu Lem FM, a to był program Tyry Świty z Pidwarszawskiego studia Radia Lem FM na żywo, za jaki bars, ale to bars wam kraśni. Dziękuję, ostawajcie razem z Radią Lem FM.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świty wieczorą.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: Lem FM.
0: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
1: w roboczy dzień.

Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliwżarz dajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia. Witajcie, drodzy radiosłuchacze, tu Demko Trochanowski, znaczy słowicia na języku, o języku i na językach. demko@lm.fm, to mi e-mail, komunikatory też słodczynny, fajno sme sobie podyskutowali. Zamienuj też den, a fajno też sme sobie na żywo podyskutowali, znaczy stojaczy koło sebe, z dekotryma słuchaczami, barsia z toho tiszu, żeby lem tak dalszej. O tym tak po czasty dnes budę, za to ja nie budu za barsia wywodył. Z toho wszystko lem puszczu nasz dżingiel i budeme sobie zaczynaty dneśniu słowowiciu.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Serec słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa jod jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchel.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerkoł.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juchas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

No i wracamy do Słowici, a ja od razu taką posłowicią zacznę, że dobry furman to i w misce na werne. No i ja za to na wernę do poprzedniego programu, w którym sme besiedwali o takich słowach, które hej, bo słowniku popry sobie stoją w, założmy, w słowniku, gdzie są postawione dwa języki, no ale one mają tak subtelne, minimalne, niżne, delikatne różnice w odtenie nasyczenia może do jakichś innych emocji w każdym języku i my sobie tak by siedwali o doli i nedoli, dola i nedola, choć dola cytisz jest horbata, a nedola to już czysto źli. Cytisz, że idziemy do chysz i o sami chyże, że ciężko, że bardzo często jest ciemlena na premier w polskim języku, jak szosy stare ze skansenu, no a w nas chyże to chyże, prosto. Ale dobry, no i czytam materiński język i teper do czego idu. Bo zaraz na żaliem czuł to słowo bardzo złe i niedobre. To znaczy chory, ale to nie w takiej formie, jakiej wypowił Lem, już w tej formie, która zdaje się być rezultatem, efektom no, asymilacyjnych procesów w lemkiwskim języku, bo czułem, że ktoś przyszedł w chory. Ojoj, strasznie mnie to kole w ucha i to nasze chory, które może powisty są w cerkwie, a może widzimy da jaki perehlad chory i tak dalsze. One się nie jak nie tiachmlad z chorami, bo to taki prymir słowa, które ciszy wchodzi w nasze toty rozważania z tamtego tyżnia, de jakby perewesty z lemkiwskiego chor na każdy inczyk język, to jasne, że będzie chodziło o to geograficzny i topograficzny krajoznawczy i krajewidowy wymiar, ta taką obszar, która związana jest, która na pewno jest neutralna może w ten sposób, ale dawię wam premierę, że w nas chor to już dasz to incze. To idziemy do sebe, to nelem chor i werch, to nelem, że idę się chor i doło i raz ciaższe, raz lekrze, ale to i chaty do swoich, do miścia pochodzenia, do wieczyzny, do ciuzniny, na lemkowinu, wertania do świta, jaki był prorwany. No i z toho się jakosy tak wywiązała mi się taka jedna dyskusja, pouczyłem jej z dyskusją z komunikatorem na komunikatorach z peret paroch tyżniu, a jeszcze do toho na wernu, że o tej opozycji hy i hy, bo często ono bardzo inaczsze zmienia sens słowa. No i przypomnę wam paru takich prymiriów, które de hy i hy, to ta opozycja, to rozróżnienia w lemkiwskim języku jest bardzo, ale to bardzo ważne. Za to puszczę muzyku i od niedługa wertamy.

I nycz sobie dojdeme do tej opozycji chory i paru inczych sobie jeszcze prywydeme. To drogi radiosłuchacze, ja teper może zacznę od kuzdaku z czegoś inczego. O pożyczonych słowach, w których występuje H, zależnie w jakim języku, ale czasem też wchodzi G, bo trzeba rozróżnić H i H, to tu opozycję, którą asymilujemy z polskiego języka, ale też trzeba pamiętać, że mamy zwuk G w lemkiwskim języku. No dobry, to znamy, że już takie mamy. I tu, kiedy idę o sopostawienia polskiego i lemkiwskiego języka, to trzeba powiedzieć, że H nie występuje w polskim języku. Czasem jest wymowlany na tak zwanych kresach, to znaczy na schidnich obszarach występowania polskiego języka. Poza granicami, to też idę o to historyczne polskie Zemli, ale w normatywnym polskim języku użone znajdziemy. Znajdziemy oczywiście w białoruskim, w ukraińskim, słowackim, czeskim, rusyńskim oczywiście, ale w polskim nie znajdziemy. Od tale idę to tam asymilacja. Oczywiście G i H jak najbardziej we wszystkich językach znajdziemy. I tu lem tak, kiedy takie przypomnienia albo uporządkowania to, o czym dnes byłby się dumał. No bo to odróżnia lemkiwskie od polskiego. W polskim H i H nasze, z naszego punktu widzenia, zwucza dnes tak samo. Za to w polskim języku zapiszamy może i handel, hokej, harmonia tak samo, ale wymówimy na początku tak samo jak w tych słowach, które zaczynają się od H, znaczy handel, hokej i harmonia. No i tu trzeba podkreślić, że to rozróżnienie na H i H jest absolutnie w lemkiwskim. To nie są dwa takie samo zwłoki, aż i etymologiczno. Tudzież trzeba powiedzieć, że mamy różne to warstwy tych pożyczok, tych zapożyczeń, za to, że cudze słowa wchodzili w różnych etapach historii rozwitku lemkiwskiego języka, to znaczy nie w jednym czasie i nie jedną drogą. Mamy to te starsze pożyczki, przede wszystkim z madziarskiego, z niemieckiego, ze słowackiego, tu idę przez to karpacki kontekst, przez handlowanie, przez wojsko, administrację, już żyliśmy w Kinci, w Austro-Madziarach. No to ta sztodennist, można powiedzieć, instytucjonalna dawnej austro-madziarskiej monarchii. No jest to ta nowsza warstwa, znaczy internacjonalne słowa z angielskiego, francuskiego, międzynarodowe terminy, czy sportowe, czy techniczne, czy kulturalne. No i one przychodzą przez szkołę, przez media, teper przez internet, czy przez też inny język. No i tu też za to trzeba sobie zadać widania, czemu jak raz piszemy tak w lemkiwskim języku, bo od kale przyszło słowo, kiedy przyszło to słowo, czy przyszło bardziej przez bezpośredni językowy kontakt, to językowy granicy, przez pismo i tak dalej, i tak dalej. No i wezmę sobie, tak, sobie takie mi się bardzo od premier podoba, pohar. Bo to możemy sobie postawić z madziarskim czy słowackim, w którym też się naszło z madziarskiego pohar i polskim puchar. Tu widzimy tę opozycję, że mamy pohar, a polski puchar. No i tu widno to tu różnicę, za to, że nasze pohar to jest absolutnie, mamy, czujemy bardzo dobry h, a polski język pisze w tą stronę puchar z tym głuchym h. No i tym się również lemkiwski pohar zachował typ zvuku bliższy tomu madziarskomu i za to jest zapisywany przez H. Pohar, poharyk, poharczyk. Nic, pidemy dalej świtą, czerkniemy się poharykom. Bardzo dobry. To czujemy, no i to jest od prymi, że polskie puchar i lemkiwskie pohar to nelem incza. Na bukwa to są dwa różne sposoby
pryniaty, czuże słowo, bo polski język przyciągnął do swojej wymowy, aż i zapisuje czerez tak zwany CH, a w lemkiwskim jest H. Taki podobny premier na słowiańskim grunti to puchacz. Tu etymologia, znate to ta puchacz sowacy, jak tam ornitologiczne. To mamy słowiańskie, ono jest wywodzone z takiego zwuku puchu, że tak puchu, tak by mał to ptach wydawaty taka zwuka i od toho mał by ty puchacz. Ale zas polski język przyciągnął go do swojej wymowy, aż i zapisuje czerez tak zwane C. Aha. No i to są to te słowa, które można powiedzieć w starszej dobie adaptowali się w pojednych językach, ale wezmę sobie taki przykład jak husar. Kiedybyśmy sobie tu postawili z polskim językiem, to mamy husarz, husaria. Ono ma związek z kawalerią, z etymologia zresztą różnie jest objaśniana. Najczęściejsze wskazuje się tam do rogu czerez jak raz madziarskie husar. To było związane pierwotno z takim bojownikom, zbijnikom, piratom, dach to taki. No i za dżerełami tu trzeba powiedzieć, że to raczej z madziarskiego przyszło w kontekście seredwiczno i toj konnyci, madziarskoj konnyci. I tu zaraz mamy podobne premier de to husar i husarz, tam jeszcze miękkie R na kince, o czym świadczy RZ w polskim języku, że to H i choć w polskim zapisywane czerez H, to i tak będzie wymawiane czerez H. Ale mamy też takie starsze pożyczki z niemieckiego języka. Takie słowa jak gwer, zimaszen, gwer. Tu jak raz są przymiary z G. Znaczy to następne zaświadczenia toho, że zwuk G w nas przede wszystkim w zapożyczeniach bars dobry istnuwał, bars dobry się mał. Ach, to by powiem, że tu wernu do naszych besid cy grupa. To o tym besidowali dobrych parunacet programił tomu. Tu jak raz to ta pożyczka bezpośrednio priamo daje nam niemieckie gewer, znaczy tot karabin, to tu strilbu. Etymologiczno to tiż militarno-wojskowe, taka oborona. No i gewer to się stało takim standardowym określeniem na to wojskowe uróża. I tu widzicie, choć możliwe, że G już dawniejsze, blisko roku temu nie było takie popularne, ponieważ ciszym to kiedyś objaśniam, że kiedyś maliśmy G, które przeszło jak raz w H, ale tu przy pożyczaniu do jakich słów, które wchodzą z innych języków, to G idę tak, jak jest w oryginalnym języku. Tu, kiedy sobie możemy posmutnić handel, następne niemieckie słowo, etymologicznie wywodzić to słowo, przyjmijmy jedną z teorii, że od niemieckiego hand, znaczy to ruka, znaczy, że się kolisy handel znaczyło передавання даж то з руки до руки, от тали мами то гандлювання зв'язане з руком. І тут певно подібна ситуація, як з тим гусарієм, що тут придалося, може, повісти dosłownie pił słowa o tym, jak w niemieckim języku, bo w niemieckim języku to naczalne H, ono nie jest takie czysto jak nasze H, ale ono jest takie bardziej garłowe, bardziej zadniojazykowe, za to i przyjęte było jak handlowania do lemkijskiego języka czerez H. I załóżmy, że to
pożyczkę, językowo pożyczkę to starsza doba. Wezmę sobie, że to 200, 300, 400, może nie znam, 500 roku temu. A kiedy idę, mamy też nowe pożyczkę i nowe, ich jest bardzo wiele, w związku z tym, że się technologia rozwija, że się świat rozwija, stajemy się globalnym sełą, za to już mało kto wydumuje, choć są takie języki, które mają tendencję, wydumuje i adaptuje do swojego języka dane słowo, kiedy że już ono było wydumane, win o przyswoić do swoich językowych pryncypiów. Ja tu mam takie słowo hokej z angielskiego, to ta etymologia ciszy jest niepewna, bardzo często się go uczyć z francuskim słowem, które by oznaczało taki pastyrski kij, albo taki zakrylony kij. No i tu też mamy paru różnych modeli, bo jak sobie posmotrymy na różne języki, to choć w polskim jest zapisane przez H, no to jak znamy, będzie wymówione przez H. Ale rosyjski język przyjął go jak przez H. Hakiej, hakiejny i tak dalsze. To są, aż i pisze przez H. Tu lemkiewski model wskazuje, że tego roda zapożyczenia, kiedyże zaczynają się od H, to i tak ho przyjmamy. Tu mi przychodzi skoro słowo hamburger do myśli o tyłko, że to mięso, no idę oczywiście od niemieckiego miasta Hamburg, no i od toho no pochodzi, ale tu już teraz zwrócę, że tam mamy i H, i G. I H mamy jeden do jednego zapożyczone, i G, Hamburg, R, który tu też zaświadcza o tym, że kiedy w tym pierwotnym języku, oryginalnym języku mamy H, czy mamy G, to tak samo przyjmamy ho do języka. No i w końcu idźmy sobie do tych naszych. Pierwsze może dwa słowa. Znamy, że mamy H, znamy, że mamy H, znamy też, że mamy G. I różni, i to są dla nas w lemkiewskim języku trzy absolutnie różne możesz powisty dnes niepowiązane aż tak ze sobą zwłokę. Oczywiście H i G. One budu, da jak powiązane o kiłko, to, że mamy H w dneśnim języku, to pochodzi od dawnego jeszcze prasłowiańskiego, czy w późniejszej dobie słowiańskiego. G. No ale smutne się, co robi ta pozycja, to osobista linia H i H. Mamy chory i chory, to mene kole fucha, o których użyjem poił chory, jak prostir, jak dasz to swoje, jak swoje strony, jak krajewy, no i chory. Chory ansambli, śpiewacze ansambli, jedna bukwa i czysto incze słowo. No i kiedybyśmy sobie tak dalsze iśli w to te premiery, to chyba się dach to ze mną będę chodził, że nie będę ze mną chodził, bo chodyty i chodyty to praktyczne różnicia. No może i złuczyć dla takiego, kto nie czuje tej różnicy hejcha, ale po lemkiewsku to absolutno dwa różne czasosłowa. Chodyty i chodyty. Chodyty możesz do szkoły, chodyty możesz po chorach też możesz chodyty. Możesz chodyty i po chorach, kiedy się idę od jednego choru do drugiego choru, ale już ciężko będzie chodyty po chorach czy po chorach, bo chodyty czy chodyty się pasowaty, byty w jedno z dumkami z takim chodyty. I chodyty, tu trzeba pamiętać. No i tak samo jest z takim jednym przydawnikom, bo na przykład w chorach czasem jest chłodno, tak? Ale czasem, jak się idę, tak ci jeden jest i chłodno. Znaczy dwa przydawnika, które sobie postawimy, które znaczy czysto inczy, określają czysto inczy obszary. Możesz być tak to chłodny, ale może być chłodny.
studenny, zimny, den, tak? To są studenne dwa słowa, dwa przydawniki, ale chłodny człowiek to nie to, to co. Chłodny człowiek. Trzeba o tym pamiętać. Pewno miałbym już paru takich przymierzeń, które by mali kołoty bars, ale to bars w ucha. Nie znam, to jest tak jak chusta, smetana, nie, to chusta to chusta, smetana to smetana, smetana jest chusta. Chusta to rich, tak? A chusta to ciś przydawnik, to dajaka prykmeta, jak widzimy, że hory to nie chory, chodyty to nie chodyty, chłodny to nie chłodny, a chusta to nie chusta. Z nowiszej leksyk. Mamy wykrycznik hej, albo jak z czym się zgadzamy, wysiadujemy hej. Jest słowo, które przyszło z angielskiego języka, gej, a to znaczy już czysto, incze. Jedna krysoczka w przybukwi i znaczy czysto, czysto incze. Jeszcze może jeden przymiar, to bardzo ciekawy w tym aspekcie, że mamy groszy. Tu aż się zazrył do słownika pod redakcją profesora Lenzy Schweifer, jak to ono się rozrywa. Mamy groszy, groszy pieniądze, zahalno, tym czym płacimy. Groszy, zarablamy groszy. Ale jest to i to fajnie, bardzo się cieszę, że się jawiło, że są też groszy. Jedna etymologia idzie dokładnie od tego samego niemieckiego słowa, a jednak znaczy to inaczej. Groszy to są to te albo drobne groszy, albo groszy, tak jak w Polsce mamy złotiłku, która dzieli się na 100 groszy. No i tu jest, to jest bardzo ciekawy premier de tisz, h i g z etymologicznie jednego drzewa robić tak mecyi, które zmieniają sens słowa. Groszy i groszy. Ale ma naszło im jedno słowo, które i zapisywane przez H i przez G bude mało to znaczenia. Ono jest wariantywne. To takie jak hr albo hr. To wist, nowina, informacja, może powisty taka fama, albo dasz to w to tu stronu. Zresztą jest taki frazeogólnik. Dobry hr się po nas wlecze, płanny peret nas ne wtecze. A to jak raz wziąłem z kontekstu słownika lemkiwskiego języka. No i cóż, trzeba mi kinczyty. Widzieliśmy, że bukwy h, g, h w lemkiwskim nie są taką prawopisną prykraską, to nie są sposoby, to są sposoby, żeby zapisać inczy zwuk. Jest chram, jest gram, ja gram i jest jeden gram. To są trzy różne słowa, trzy różne sposoby, żeby wyrazić i rozróżnić to h, to h, to g. I o tym pamiętajcie. A to była Słowowycia Besidła Udemko Trochanowski. Słowowycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowiecie.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
3: Rad by się żonety.
1: Owatrzejbyk premieruje.
6: Rad by drużbą
3: buty.

Sto szyst i szystko leci, sto try i osem polko leci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Klem FM

0: Siver lem kotyn lawcu larymys. Tyn lasis lem FM. Jachsy kinli bol hejsis. Bunu ajtajmen men, Anna Akwikesu Limowicz.
1: Siver dostuar. Drodzy przyjaciele, słuchajcie radia Lem FM.

Ja bym chciał pozdrawić wszystkich waszych słuchaczy menom swoim, menom dyrektora teatru Aleksandra Duchnowicza i od wszystkich członków dramskiego kolektywu naszego teatru. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, a byłbym radej, kiby co najwięcej waszych słuchaczy przyszło do Prieszywa popozerati na kotru z wystaw naszego teatru. Ciszę się na stryczu. Marian Marco.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyle mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknym, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jako homany nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Puszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak zezula prekukat swój czas, to się wastriaba premieniat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa, lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, dumkami pełny, tu chudyganiam świtamy, z wirą sto dolu porożniu, srebrnyma kuplu tlarami. A ty mi kukasz, i kukasz, i manysz. Proto gulitu idę za zolo. Lem wiszczy ogni zapalet, świat Jan kupała, nie budesz już za zuleńko kukała. Za dny moich stradań preminysz się za zuleńko w Astriaba.